0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przysuń się tu do stołu, rzekł Geist. Spojrzyj, co to jest? Pokazał Wokulskiemu metalową kulkę ciemnej barwy. Zdaje mi się, że to jest metal drukarski. Weź w rękę. Wokulski wziął kulkę i aż zdziwił się, tak była ciężka. To jest platyna, rzekł. Platyna, powtórzył Geist z drwiącym uśmiechem. Oto masz platynę. I podał mu tej samej wielkości kulkę platynową. Wokulski przekładał obie z rąk do rąk. Zdziwienie jego wzrosło. To jest chyba ze dwa razy cięższe od platyny, szepnął. A tak, tak, śmiał się Geist. A to znasz? No to jest sztabka szklana, odparł Wokulski. Śmiał się Geist. Weź do ręki, przypatrz się. Prawda, że ciekawe szkło, cięższe od żelaza, z odłamem ziarnistym, wyborny przewodnik ciepła i elektryczności, pozwala się strugać. Prawda, jak to szkło dobrze udaje metal? Może chcesz je rozgrzać albo kuć młotem? Wokulski przetarł oczy. Nie ulega kwestii, że takiego szkła nie widziano na świecie. A to, spytał Geist, pokazując mu inny kawałek metalu, to chyba stal. Nie sód i nie potas? Pytał Geist. Nie. Weźże do rąk ten stal. Tu już podziw Wokulskiego przeszedł w pewien rodzaj zaniepokojenia. Owa rzekoma stal była lekką jak płatek bibułki. Chyba jest pusta w środku. Więc przetnij tę sztabkę, a jeżeli nie masz czym, przyjedź do mnie. Zobaczysz tam nierównie więcej podobnych osobliwości. Czy pokazywał pan to chemikom? Pokazywałem. I cóż oni? Obejrzeli, pokiwali głowami i powiedzieli, że to blaga i kuglarstwo, w którym poważna nauka zajmować się nie może. Wokulski wstał z krzesła i zamyślony począł chodzić po numerze. Geist nie spuszczał z niego oka. Przypuśćmy, odezwał się Wokulski, że ja mógłbym panu dać pieniądze i jednego, a nawet dwóch pomocników. Lecz gdzie dowód, że pańskie metale nie są jakąś dziwną mistyfikacją, a pańskie nadzieje złudzeniem? Przyjdź do mnie, obejrzyj, co to jest, sam zrób kilka doświadczeń, a przekonasz się. Innego sposobu nie widzę, odparł Geist. Daj mi tylko kilkadziesiąt franków, gdyż nie mam za co kupić potrzebnych preparatów. A oto mój adres, zakończył Geist, podając zabrudzoną notatkę. Wokulski wręczył mu 300 franków. Starzec zapakował swoje okazy, zamknął pudełko i rzekł na odchodne: napisz do mnie list na dzień przed przybyciem. Prawie ciągle siedzę w domu, ocierając kurze z moich retort. Przez kilka dni Wokulski był bardzo zajęty. Przede wszystkim wyjeżdżał Suzin, zakupiwszy kilkanaście statków. Najzupełniej legalny zysk z tej operacji był ogromny, tak ogromny, że cząstka przypadająca na Wokulskiego pokryła wszystkie wydatki, jakie w ciągu ostatnich miesięcy poniósł w Warszawie. Na parę godzin przed pożegnaniem się Suzin i Wokulski jedli śniadanie. Masz bajeczne szczęście, odezwał się Wokulski. Za 2 albo za 3 lata, Stanisławie Piotrowiczu, i ty zbierzesz okrągły milionik, a wtedy przekonasz się, jak za nim gonią inne pieniądze. Chociaż z tobą... Suzin westchnął, zmarszczył brwi i znowu wypił szampana.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Cóż ze mną? Spytał Wokulski. Ot, co z tobą? Odparł Suzin. Ty zamiast w takim mieście robić interesa dla siebie, do swego handlu, ty nic. Ty sobie wałęsasz się z głową na dół albo do góry, na nic się nie patrząc, albo nawet latasz w powietrze balonem. No i nareszcie powiem tobie, Stanisławie Piotrowiczu, ty obraziłeś na siebie jedną bardzo dystyngowaną damę, tę oto baronowę. A przecie u niej można było i w karty pograć, i ładne kobiety znaleźć, i dowiedzieć się o niejednej rzeczy. Ej, Stanisławie Piotrowiczu, już komu, ale tobie nie godzi się awansować mnie na durnia. Ty myślisz, ja nie wiem, że tobie chodzi o kobietę? No, kobieta smaczna rzecz i bywa, że nawet innemu solidniemu człowiekowi przewróci mózgi. Baw się więc i ty, kiedy masz pieniądze. Ale ja tobie, Stanisławie Piotrowiczu, powiem jedno słówko. Chcesz? Proszę cię. Kto prosi, żeby mu ogolić brodę, nie gniewa się na zdrapanie. Po wyjeździe Suzina Wokulski po raz drugi odczytał dziś wręczony mu list Rzeckiego. Stary subjekt mało pisał o interesach, ale bardzo dużo o pani Stawskiej, nieszczęśliwej, a pięknej kobiecie, której mąż gdzieś zginął. Do śmierci zobowiążesz mnie, mówił Rzecki, jeżeli coś obmyślisz dla ostatecznego wyjaśnienia, czy Ludwik Stawski żyje, czy umarł. Stawska, myślał Wokulski. Już wiem, to ta piękna pani z córeczką, która mieszka w moim domu. Nic mnie ona nie obchodzi, skoro tu ostanę. Ale dlaczegoż nie miałbym jej dopomóc, jeżeli prosi Rzecki? Będę miał zaraz powód dać prezent baronowej, którą mi tak rekomendował Suzin. Wziął adres baronowej i pojechał w okolice Saint-Germain. W salonie, rzecz naturalna, były złocone meble, obrazy, dywany i kwiaty. Po chwili ukazała się baronowa z miną osoby obrażonej, która gotowa jednak przebaczyć. Istotnie przebaczyła mu. W krótkiej rozmowie Wokulski wyłożył cel wizyty, napisał nazwisko Stawskiego i miejsc, w których przebywał, usilnie prosząc, ażeby baronowa przez swoje liczne stosunki dała mu o zaginionym dokładną wiadomość. To jest możliwe, odparła wielka dama, ale czy nie zniechęcą pana koszta? Musimy odwołać się do policji niemieckiej, angielskiej, amerykańskiej. Więc wyda pan ze 3000 franków? Oto są 4000, odparł Wokulski, podając jej czek, na którym wypisał odnośną sumę. Pożegnali się oboje bardzo zadowoleni. Baronowa z pieniędzy swojego klienta, Wokulski, że jednym zamachem spełnił radę Suzina i prośbę Rzeckiego. Teraz Wokulski został w Paryżu zupełnie osamotniony, bez żadnego obowiązkowego zajęcia. Znowu zwiedzał wystawy, teatry, nieznane ulice, pominięte sale w muzeach. Czuł, że zbliża się chwila decydującej walki pomiędzy jego rozumem i sercem. Zdziwiło go, że od Geista nie miał żadnej wiadomości. Czyżby uczony chemik po to wziął 300 franków, ażeby już wcale mi się nie pokazywać? Pomyślał. Ale sam zawstydził się tych podejrzeń. Może chory? Szepnął. Wziął fiakra i pojechał według adresu daleko zawały miasta w okolice Charenton.

0: ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

Już za chwilę piosenka nominowana do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Saksofonu. Autor niezwykłych melodii.
2: To, co jest charakterystyczne dla jego twórczości, to jest to, że on potrafił bardzo lekki, ale smaczny sposób też napisać piosenkę.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. W RMF Classic wspominamy wybitnego kompozytora w piątą rocznicę jego śmierci z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Ja się wsłuchałem w podkład muzyczny, który tam dał, i to był konglomerat wszystkich moich piosenek.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już jutro o 11.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Wolałabym, żeby nie przyświecało naszemu spektaklowi motto, które też gdzieś tam znaleźliśmy, że ona mówiła: przestań się tak tym wszystkim przejmować, to się i tak nie uda. Więc mamy nadzieję, że jednak nie.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Izabela Dąbrowska, aktorka, wystąpi w spektaklu, którego inspiracją jest autorka, Maria Czubaszek. Wszystko opowiemy w Niedomówieniach, w których zagości Izabela Dąbrowska. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Dzisiaj od 10 w RMF Classic.
4: Reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Po reklamie.
6: Dźwięki, które budują filmowe światy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: A w tym tygodniu kierunek Himalaje. W barwnych opowieściach Hajera, czyli górnika strzałowego Mieczysława Bieńka.
1: Jasna strona świata. Dziś po 16:00.
3: Reklama.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Miała dokończyć dzieło bestsellerowej pisarki. Przez przypadek odkryła rękopis kryjący wstrząsającą spowiedź autorki. Dalej był już tylko coraz większy mrok. Nowy, intrygujący thriller na podstawie powieści Colleen Hoover. Verity. Coraz większy mrok. W kinach od 2 października.
10: Mam ochotę na safari.
11: Na safari to trochę daleko.
10: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
11: A ile można upolować?
10: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
11: No to w drogę.
12: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
1: RMF Classic. Klasyka, z którą osiągniesz harmonię.

0: Przed nami utwór nominowany do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this is a robbery!

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Do Loli mówił, ty jesteś pekna. A na mnie tak patrzy, patrzy i mówi, ty chcesz być pekna. Ja już wszystko wiedziałam, co mam grać.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Izabela Dąbrowska, aktorka, wystąpi w spektaklu, którego inspiracją jest autorka, Maria Czubaszek. Wszystko opowiemy w Niedomówieniach, w których zagości Izabela Dąbrowska. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Dzisiaj od 10 w RMF Classic.
4: Na stres, na korki, na deadline'y działa. RMF Classic.

0: reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Wróżka, prawdę ci powie?
6: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
5: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
7: Zrealizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Kiciu,
10: a?
9: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic. Klasyka, która stawia cię na nogi.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Na groźne czasy.
3: Groźna literatura.
2: 5 tytułów, które straszą.
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Wielkie brzmienia. Prywatna przestrzeń.

0: Macie swoich faworytów?
1: Ja mam.
0: I nie zamierzam ich ukrywać. Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Ja, Igor Herbut, współtworzę go w tym roku.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Ja szukam takich napięć pomiędzy smutnym a wesołym. I gdzieś tak mam wrażenie, że w tym się najbardziej lokuje.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Izabela Dąbrowska, aktorka, wystąpi w spektaklu, którego inspiracją jest autorka, Maria Czubaszek. Wszystko opowiemy w Niedomówieniach, w których zagości Izabela Dąbrowska. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Dzisiaj od 10 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Klasyka, która mieszka z tobą.

0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
2: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
0: Po reklamie.

Przed nami utwór nominowany do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Już za chwilę w RMF Classic niedomówienia pamiętniki, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Dziś zaproszenie do rozmowy przyjęła aktorka teatralna, dubbingowa, serialowa i filmowa oraz artystka kabaretowa Izabela Dąbrowska. Zapraszamy.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Dzień dobry Państwu, to są Niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj u nas Izabela Dąbrowska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aktorka, monodramistka jest takie słowo? Aktorka grająca monodramy?
1: Być może, nie spotkałam się z nim, ale może istnieje. Tak.
0: No to zostańmy przy aktorce, a co do tego monodramu, to zaraz się wszystko wyjaśni, natomiast jedną rzecz chciałem wyjaśnić od razu, bo wchodziliśmy tutaj do studia i pani Izabela zostawiła torebkę poza studiem. A dlaczego, mogę zapytać?
1: Ponieważ mam pewien rodzaj stresu związanego z telefonem, bo po nawet kilkukrotnym sprawdzeniu, czy został wyłączony, mam obsesję, że on jednak zadzwoni. I dlatego wolałam to zostawić na zewnątrz.
0: A ja teraz wyjaśniam, dlaczego o to zapytałem. Maria Czubaszek, kiedy wchodziła do studia radiowego, zawsze zostawiała torebkę na zewnątrz, ponieważ nie potrafiła wyłączyć telefonu.
1: No, nie wiem, może to jest znak, może znak.
0: A raz jak weszła do studia z torebką, wiem, bo prowadziłem tę audycję, telefon zaczął jej dzwonić i jedyne, co ona była w stanie zrobić, to zaczęła szukać tego telefonu w tej torebce, po czym sobie uświadomiła, że przecież ona i tak nie potrafi tego wyłączyć, to nakryła sobą tę torebkę i mówiła w podłogę. Tak jej się wydawało, że to jest rozwiązanie tego problemu.
1: Tak, ja prawdopodobnie bym zrobiła podobnie. Tak. Czasami się spotykam z różnymi reakcjami widzów, którym dzwonią telefony na widowni i I już były najróżniejsze sytuacje. Kiedyś jedna z pań starszych właśnie była bardzo zdenerwowana. Długo jej się nie udawało wyłączyć tego telefonu. Najpierw w poszukiwaniu, drżącymi rękoma w torebce. W końcu ludzie zaczęli sarkać siedzące obok. No niechżeż pani już w końcu wyłączy ten telefon. I ona będzie nie wytrzymała i burzona powiedziała: a czy pan myśli, że to jest tak łatwo zrobić? I to trwało i trwało i trwało, w końcu obsługa i pomogła, więc tak to...
0: Wyjaśnimy Państwu wkrótce, dlaczego pojawiło się od razu imię i nazwisko Maria Czubaszek i w tym kontekście to naprawdę kosmicznie się stało, bo nie umawialiśmy się na to. Ja naprawdę przyuważyłem tylko, że Izabela Dąbrowska odkłada torebkę i pomyślałem sobie, ciekawe, czy jest ten sam powód.
1: Ja chciałam z nią wejść, ale później coś sobie pomyślałam, nie, może jednak nie, bezpieczniej będzie jednak zostawić na zewnątrz.

0: reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: To są niedomówienia pamiętniki, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Dziś w studio RMF Classic aktorka Izabela Dąbrowska.
1: Staram się od każdej z osób, które przychodzą do naszego studia, wydobyć kilka imion, nazwisk albo i imion i nazwisk osób, które spowodowały, że nasz gość jest w tym miejscu, w którym jest i robi to, co robi. To znaczy, gdybyś miała ufundować albo załatwić czyjś mural, to czyj by to był mural? Pierwsza osoba, która by ci wpadła do głowy.
2: No, należałoby zacząć od rodziców, bo gdyby nie ich spotkanie, to nie w tym, ani w żadnym innym miejscu bym nie była.
1: Mieli wpływ na to, na to, kim jesteś, to mieli wpływ, ale na przykład na zawodowy wybór mieli jakikolwiek wpływ?
2: Nie byli zadowoleni z mojego wyboru, ponieważ w rodzinie nikogo takiego nie było dziwnego, który by uprawiał taki zawód i troszkę nie wiedzieli, z czym to się łączy. Raczej im się to kojarzyło z niepewnością i zatrudnienia, i zarobkowania, więc tak byli zatroskani, jak ja sobie poradzę. I czy poradzę? Tym bardziej, że ja skończyłam wydział lalkarski w moim rodzinnym Białymstoku i planowałam granie w Teatrze Lalek, tak, pracę w Teatrze Lalek, a że to się szybko zmieniło, to już jest jakby inna historia. Także tak, na pewno rodzice. Bardzo ważnymi osobami w moim życiu byli moi dziadkowie, bo wychowałam się w zasadzie na wsi pod Białymstokiem u nich i chyba babcia była taką osobą mocno inspirującą, bo, no można powiedzieć, była naszą taką artystką domową i śpiewała i reżyserowała nawet w głębokich latach 50. na podlaskiej wsi, co już dzisiaj brzmi abstrakcyjnie, a jakoś tam w ten sposób jakby inspirowała to życie.
1: Ale co reżyserowała? Zajmowała się jakimś amatorskim ruchem kulturalnym?
2: To znaczy, to były jednorazowe takie pokazy, ale to był i Orzenek. Tak, i oczywiście rosyjskojęzyczna literatura, no bo to blisko granicy, więc gdzieś tam cała babcia była z pochodzenia Ukrainką, która została wywieziona w czasie wojny do Niemiec. Tam poznała dziadka i już wrócili, znaczy oddzielnie wrócili, ale wrócili z moją mamą na wieś. Tutaj rodzinną dziadka wieś pod Białymstokiem. Także babcia była taką mocno inspirującą mnie osobą chyba.
1: Ale to było co, jakieś sąsiedzkie takie działanie artystyczne? Zebrała grupę? Czy?
2: Tak. Tak, no to oczywiście ja też to znam z jakichś opowieści, no bo to były lata 50, jeszcze mnie na świecie nie było, ale miała taką potrzebę, żeby się jakoś w taki sposób artystyczny realizować. Pięknie śpiewała, jak już mówiłam, zawsze coś tam dbała o to, żeby gdzieś było coś wyszyte, coś wyhaftowane, no potrzebowała takiego, oprócz ciężkiej pracy na roli ręcznej, potrzebowała jeszcze takiego wyżycia się artystycznego, co moim zdaniem było niesamowite, że miała taką potrzebę i przekładała ją na życie.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy dziadkach, bo jak się czyta twoją biografię, to pada ta informacja, że wychowywałaś się u dziadków i pada nazwa Kołodno. I też ciekawostka, bo jak się wejdzie, kliknie się w to hasło Kołodno, to się ukazuje taka ulica z domami, jest napisana Główna Ulica Kołodna. Ja teraz chciałem, bo też proszę o to czasami gości, żeby Izabela Dąbrowska taki krótki przewodnik po Kołodnie przedstawiła.
2: Główna ulica w Kołodnie jest jedyną ulicą w Kołodnie, ponieważ to jest klasyczna, tak się to nazywa, wieś ulicówka, tak, że domy były budowane wzdłuż ulicy, jeszcze kiedyś brukowane. Ja pamiętam bruk, po którym jak pędziło się krowy na wypas, no to one miały łańcuchy. Tak? I łańcuch każdy był zakończony tak zwanym trzpieniem, który się wbijało w trawę, w murawę, tam w łąkę. I to były metalowe te łańcuchy i te trzpienie i one po tym bruku ciągnięte przez krowy bardzo tak charakterystyczny sposób dzwoniły. Więc mam takie flesze oczywiście z głębokiego dzieciństwa. Co? Był sklep oczywiście, który gromadził mieszkańców codziennie. Niektórzy dłużej przysiadywali pod tym sklepem, panowie.
1: Spożywczy,
2: tam znaczy
1: było.
2: Tam było wszystko, ale głównie spożywcze artykuły. Teraz na przykład jest obwoźny tylko sklep, nie ma stałego. Była świetlica tak zwana, gdzie właśnie odbywały się różne występy, koncerty, zebrania. Była remiza strażacka, taka ochotnicza straż pożarna, bo bez przerwy coś się we wsi paliła, to stuk, a to drzewo, a to bela siana. W zasadzie to wszystko, bo i ośrodek zdrowia, i szkoła, i cerkiew, i kościół były w Królowym Moście, czyli w miejscowości oddalonej o 3 kilometry od Kołodna. Kołodnego. Myśmy jeszcze kiedyś mówili Kołodnego, to był ewidentny rusycyzm. Ponoć prawidłowo to jest z Kołodna do Kołodna. No i co? I dookoła Łąki, Puszcza Knyszyńska, Rzeka Płoska. Teraz to jest obszar Natura 2000, gdzie mamy żurawie, ptactwo, które tam zlatuje na wiosnę i oczywiście coraz bardziej sucho jest, ale tak, wiosna jest takim magicznym, zresztą każda pora roku. Ja tak mówię, przepraszam, w czasie teraźniejszym, dlatego że ja tam wróciłam.
1: Do tego samego domu, tak?
2: Tak. Teraz to jest to miejsce, gdzie ja jak tylko mam kilka dni wolnego, to absolutnie wracam i tam odpoczywam.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień Pamiętników, czyli rozmów Artura Andrusa. Dziś zaproszenie do rozmowy przyjęła aktorka Izabela Dąbrowska.
1: To teraz ciąg dalszy tych pamiętników snując. Przejdźmy do takich spraw już typowo zawodowych. To dalej, obstawiajmy muralami te różne miejsca. Czy ktoś z nauczycieli, czy ktoś z kolegów aktorów, kolegów, koleżanek aktorów znalazłby się na takim muralu pamięci Izabeli Dąbrowskiej? Ktoś, kto spowodował, powiedział coś takiego, zrobił coś takiego, że to się będzie na całe życie pamiętało?
2: No pewnie jak wielu moich kolegów musiałabym wspomnieć o mojej nauczycielce języka polskiego z liceum, profesor Aldonie Sytnik, która tak naprawdę mnie popchnęła w tym kierunku, prawie że zmuszając mnie do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim. Ja jako osoba o nazwisku na literę D, która jest jedną z pierwszych liter, okazało się, że musiałam wystąpić jako pierwsza, bo ktoś nie dotarł na ABC
1: wcześniej. Byli tacy, co byli na A, to mieli gorzej jeszcze.
2: Ale ich nie było w ogóle, więc ja wystąpiłam jako pierwsza. No i komisji zaserwowałam fragment opowiadania Antoniego Czechowa Spać się chce o niańce, która dusi dziecko, ponieważ ono płacze i nie daje jej spać. Nic nie wyniknęło z tego konkursu, ale w komisji był aktor Teatru Dramatycznego imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku, aktor Jerzy Siech, który prowadził taki amatorski zespół PRO i zaproponował mi, żebym wstąpiła do tego zespołu. No i tak to się zaczęło. Później były studia, na które się dostałam, na naszą akademię, jeszcze wtedy Państwowy Wydział Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, zamiejscowy wydział w Białymstoku. No a później na mojej drodze rzeczywiście parę osób się takich pojawiło, myślę, dzięki którym, tak jak to powiedziałeś, jestem tam, gdzie jestem, czyli najpierw był Teatr Miniatura w Gdańsku, Teatr Lalek, ale do tego Teatru Miniatura ściągnęli mnie Tadeusz Słobodzianek i Piotr Tomaszuk, którzy później założyli Wierszalin. I ja przez moment w tym Wierszalinie byłam i później w kilku sztukach Tadeusza też zagrałam i wydaje mi się, że bardzo jakoś znajomość z nim mnie ukierunkowała, ukształtowała, że zawsze najchętniej szukam czegoś, jeżeli chodzi o postaci, czy rolę, czy... Zresztą też uważam, że to jest jakieś takie najpełniejsze wyrażenie na scenie, które są tragikomedią. Chodzi o taką rozpiętość pomiędzy czymś smutnym, tragicznym, a absolutnie wesołym. I się okazuje, że te dwa stany są tak naprawdę bardzo blisko w człowieku. Taki najbardziej charakterystyczny przykład, który mogę przywołać, to są na przykład czasami zachowania ludzi na pogrzebach. Jest to smutna okoliczność. W naszej kulturze, prawda, smutna. Natomiast czasami jest coś takiego, że w człowieku się odzywają jakieś takie dziwne napięcia, które na przykład, może nie dla wszystkich, ale że raptem te okoliczności wywołują jakiś rodzaj komizmu. Znaczy, że jest coś takiego, wydawałoby się, że to miejsce absolutnie temu nie służy, ale się czasem okazuje, że właśnie ten śmiech blisko płaczu jest strasznie.
1: Nie daj Boże, niech się ktoś śmiesznie potknie, prawda, w takim kondukcie i od razu się zmienia
2: już,
1: charakter
2: oczywiście.
1: I po pogrzebie.
2: I
1: właśnie
2: to potknięcie w każdych innych okolicznościach by tak nie zagrało, ale w tym, gdzie jest w pewien sposób wymuszona okoliczność powagi, to właśnie działa wyzwalająco, powiedziałabym. Więc ja szukam takich napięć pomiędzy smutnym a wesołym i gdzieś tak mam wrażenie, że w tym się najbardziej lokuje. Jeżeli chodzi o postaci takie, o prawdziwe, na przykład aktorki, które miały to w sobie absolutnie, to na przykład taką aktorką była Giulietta Masina. Może dzisiaj współcześnie już o niej mniej pamiętamy, bo była to wielka aktorka włoska, związana z Federico Fellinim. Ale ona miała w sobie tak wzorcowo ten tragizm obok komizmu w niesamowity sposób zlany. I gdzieś tego szukam. Taką osobą był Ondrej Spiszak, wspaniały słowacki reżyser, z którym też kilkukrotnie udało mi się pracować, który robił teksty Tadeusza, na scenie je wystawiał. I on z tą swoją słowacką takim spokojem, taką czułością i takim, ja go nigdy zdenerwowanego nie widziałam. Jakich on mi rad udzielał. Robiliśmy taki spektakl Kowal Malambo, właśnie autorstwa Tadeusza Słobodzianka. To na podstawie takiej argentyńskiej przypowieści, baśni było to napisane o kowalu, który zawsze daje duszę diabłu. Tam były postaci typu Jezus, diabeł, piękna Lola, Fifi, która była suczką Loli. Ja zresztą grałam tę suczkę, dostałam za nią nagrodę. dla Fifi. Mówiłam tylko hał.
1: No, tylko hał. Dostać nagrodę za hał to nie są żarty.
2: Ja strasznie długo nie wiedziałam, co z tym zrobić i w końcu nie wytrzymałam. Kiedyś mówię do Andrzeja, mówię, słuchaj, pomóż mi, bo ja nie wiem, jak grać tego psa. A on zawsze mi mówił, poczekaj, poczekaj. Ustawił ten pierwszy plan i ten drugi wszedł jak w klocki w odpowiednie miejsce. Ale jakich on uwag udzielał? Na przykład mówił do Jezusa, ty jesteś dobry. Do diabła mówił, ty jesteś zli. Jak mają
1: jaki
2: grać?
1: Jaki prosty podział.
2: Prawda? Do Loli mówił, ty jesteś pekna. Mhm. A na mnie tak patrzy i mówi, ty chcesz być pekna. Ja już wszystko wiedziałam, co mam grać.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
0: Po reklamie.
9: Słuchasz propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Aktorka teatralna, dubbingowa, serialowa i filmowa oraz artystka kabaretowa. Izabela Dąbrowska gości dziś u Artura Andrusa w Niedomówieniach Pamiętnikach w RMF Classic.
1: Czy na studiach aktorskich zdarzyło się... Większość ludzi mówi o tym, że jest... Większość ludzi mówi o tym, że

0: dla komisji, ale też dla kolegów. I to się spotkało z takim entuzjastycznym odbiorem. Wcześniej jakby tego nie doświadczyłam, aż w takiej randze, że wszyscy mówili, słuchaj, to jest fantastyczne, to jest świetne, to absolutnie tak rób. I wtedy sobie pomyślałam, wow, no chyba jednak to. No to jest jednak coś takiego, że aktor potrzebuje tej zwrotnej. Tak naprawdę dopiero wtedy czuję, że mu wyszło sam z siebie. Może mieć podejrzenia, że to może być dobre, ale dopiero to pierwsze zetknięcie z widzem mu mówi, okej, to jest ten kierunek.
1: Ale ci widzowie to byli koleżanki i koledzy ze studiów?
0: Tak.
1: To wydaje mi się, że to jeszcze cenniejsza jest recenzja, ponieważ oni chyba trochę więcej widzą, trochę więcej analizują, trochę więcej wiedzą, jak to się stało. I taka recenzja entuzjastyczna musi dodawać skrzydeł.
0: To prawda. Poza tym to też było na samym początku drogi, to ja też może nie za wiele wiedziałam o tym, jak to środowisko działa i funkcjonuje. Ja na przykład nie lubię specjalnie zapraszać kolegów innych na moje przedstawienia, bo sama zmagam się z tym, że jeżeli ktoś mnie zaprosi, to ja się czuję zobligowana, żeby go pochwalić, no bo on mnie zaprosił i wie, że już byłam i powinnam pójść mu do garderoby i podziękować. No oczywiście ja to robię, ale nie da się pewnych rzeczy ukryć, czy dziękujesz entuzjastycznie, czy dziękujesz ściskając dłoń za zaproszenie, prawda?
1: Dziękuję, muszę lecieć, bo mam ostatni autobus.
0: No właśnie, albo piękny kostium, powiedzieć do koleżanki. Słuchaj, świetnie cię uczesali. No nie ma nic gorszego, więc ja wolę pójść inkognito, w niewiedzy. Jeżeli mi się naprawdę podoba, to po prostu idę wtedy i gratuluję. A jeżeli nie, no to, że tak powiem, staram się nie zdradzać, że byłam. Chociaż tak i tak tam doniosą oczywiście, że człowiek siedział na widowni. Więc to jest trudne. Ja nie chcąc stawiać kolegów w takiej sytuacji, że muszą się w jakiś sposób odnieść do tego, to wolę, oni sami pójdą i rzeczywiście, jeżeli będzie im się podobało, to podziękują.
1: To mi się tutaj zawsze przypomina ta historia, którą wielokrotnie Magda Umer opowiadała, jak to znalazła się w teatrze na premierze jakiegoś spektaklu na miejscu obok Maji Komorowskiej i jak się rozsłaniała kurtyna, Maja Komorowska chwyciła ją za rękę i powiedziała, módlmy się, żeby nam się podobało.
0: Myślę, że to jest absolutnie cenna modlitwa, tak, bo jak się nie podoba, to ja nie jestem zła, ja nie jestem jakaś zniesmaczona, znudzona. Mi jest po prostu smutno, że taka para w gwizdek, bo przecież to jest tyle wysiłku, tyle zabiegów, tyle pieniędzy, gdzieś może nie w błoto wyrzuconych, ale jakoś zaprzepaszczonych.
1: Więcej, myślę, że też zdaje sobie człowiek sprawę z tego po jakimś czasie bycia w tym zawodzie, w tym świecie, że tak naprawdę to nie jest wina tych ludzi, którzy stoją na scenie. To czasami jest jakiś nieszczęśliwy zbieg okoliczności.
0: Coś
1: nie ten
0: zagrało,
1: czas,
0: tak.
1: Nie to miejsce, nie ten układ i już. No i tylko może się żal raczej pojawiać zamiast złości w
0: tak,
1: takiej sytuacji.
0: Tak. Myślę sobie, Boże kochany, tyle pracy każdy włożył w to, żeby było jak najlepiej, bo nikt nie chce źle, prawda? Każdy chce, żeby się udało i żeby było świetnie. No, czasami coś tam. Oczywiście też być może są tacy widzowie, którym się akurat to będzie podobało, prawda? No nie, przecież nie każdy ma taki sam gust i nie każdy tego samego oczekuje od teatru, czy od w ogóle od widowiska.

0: reklama.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
1: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
2: Pytał Pan, czego sobie życzę?
3: Życz sobie

0: pocztowy.pl.
1: Final Encore. 20 lipca, Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl. Poleca RMF Classic.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień Pamiętników. Dziś Artur Andrus rozmawia z aktorką Izabelą Dąbrowską.
1: Wrócimy do tego imienia i nazwiska, które pojawiło się na początku naszej rozmowy. Wyjaśnimy powód naszego spotkania. Znaczy, powód jest taki, że jest przyjemnie przede wszystkim, ale ten powód leży też tutaj obok mnie w postaci scenariusza. Co na to Maria? Monodram Izabeli Dąbrowskiej. Premiera już niedługo, bo 24 października na małej scenie w Teatrze Komedia w Warszawie. I to jest właśnie ta Maria. To jest konkretna Maria, ale właśnie wyjaśnijmy, że to nie będzie tak, że Izabela Dąbrowska wciela się w rolę Marii Czubaszek, tylko ta Maria Czubaszek inaczej będzie obecna w tym spektaklu.
2: Tak, tak. Już w kilku zapowiedziach tej premiery pojawiło się takie zdanie, że właśnie w roli Marii Czubaszek Izabela Dąbrowska, ja od razu mam gęsią skórkę, bo nie, proszę Państwa, nie będę się wcielać, nie będę parodiować, nie będę naśladować, nie będę udawać, nie będę grać Marii Czubaszek. Spektakl jest inspirowany jej osobą, jej poczuciem humoru, jej podejściem do życia, ale też nie zajmujemy się w żaden sposób ani biografią Marii, ani jej życiem rodzinnym, ani małżeńskim, w jakikolwiek sposób. Skupiamy się głównie na okresie, kiedy Maria Czubaszek pracowała w radiu i była fantastyczną autorką audycji satyrycznych, odcinkach, które były realizowane przez wspaniałych aktorów. Zresztą ona skromnie mówiła, że tak naprawdę jej teksty nie miałyby takiego życia, gdyby nie tego życia nie nadali im fantastyczni aktorzy. To w takim charakterze, że Maria Czubaszek będzie obecna w tym naszym spektaklu. Spektakl będzie... No, nie chcę mówić wielkich słów, ponieważ sama Maria Czubaszek też ich chyba nie lubiła, w ogóle nie lubiła patosu, żadnej egzaltacji, takiego nadmiaru pewnego, ale tutaj troszeczkę zrobię wyłom. No, chcieliśmy w jakiś sposób oddać hołd Marii i mówię, jej niezwykłemu poczuciu humoru i jej podejściu do życia. Spektakl będzie miał charakter audycji radiowej na żywo. Audycja będzie się nazywała Co na to Maria i audycja będzie poświęcona zdrowiu psychicznemu Polaków. I co by było, gdyby to Maria Czubaszek była naszą narodową terapeutką i leczyła nas z naszych fobii, z naszych kompleksów, z naszych niespełnionych marzeń, dążeń, jak ona by reagowała na takie zetknięcie. Ale też chcemy przypomnieć teksty jej piosenek, fantastyczne, w nowych aranżacjach Franciszka Dziubka, bardzo młodego, zdolnego kompozytora. Okazuje się, że raptem te satyryczne teksty, odkrywamy w nich też pokłady liryzmu. Tak naprawdę, że to była taka pierwsza warstwa, do której jesteśmy przyzwyczajeni, poczucia humoru i takiego zewnętrznego, takiej otoczki kojarzącej się z Marią Czubaszek, śmiechu i właśnie poczucia humoru, a tak naprawdę tam pod spodem jest tyle czułości i wrażliwości i takiego miękkiego podbrzusza, które też chcemy w jakiś sposób pokazać. Zapraszam Państwa serdecznie. Sama jeszcze nie wiem, co to będzie, bo to jest w trakcie powstawania, ale bardzo jestem podekscytowana. Mój pierwszy monodram w życiu, na który zgodziłam się po długich namowach, bo zawsze się bałam. Wydawało mi się, że sama nie... ciężko mi będzie samej. Ja lubię mieć kontakt z partnerem, lubię być w dialogu na scenie. No a tutaj będę w dialogu z Państwem, którzy będą to oglądać, więc mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: reklama.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: Znamy ją z ekranu, teatru, ról dubbingowych, ale także z kabaretu. Izabela Dąbrowska gości dziś u Artura Andrusa w Niedomówieniach Pamiętnikach w RMF Classic.
1: Agata Biziuk, która reżyseruje, napisała tekst tego spektaklu, przyszła z tą propozycją konkretnie do ciebie.
2: Tak. Pierwotnym nadawcą jakby tego pomysłu był Teatr Komedia, ponieważ właśnie na małej scenie Teatru Komedia od kilku lat realizowany jest taki cykl monodramów. Biograficzny to może nie jest dobre słowo, ale takich, które mają w tle prawdziwą osobę. Jest fantastyczny, fantastyczny monodram Dawida Dziarkowskiego pod tym Król Komedii, poświęcony Adolfowi Dymszy. Tutaj się wciela w Adolfa Dymszę Dawid i robi to znakomicie. Robi to znakomicie. On oczywiście jest jeszcze dodatkowo niezwykle fizycznie podobny do Dymszy, ale też stepuje, fantastycznie śpiewa. Jest, można powiedzieć, Dymszą jeden do jednego, więc jeżeli kochacie Państwo stare kino polskie, to zapraszamy do Teatru Komedia, ale nie tylko z tego powodu, ponieważ tam jest jeszcze historia gdyby jego wojennych losów, związana z tym, że występował dla... No, oficjalnie tak dla Niemców, ale robił to po to, żeby pomagać kolegom, którzy byli w więzieniu, więc to ma wszystko drugie dno i myślę, że warto się z tym zapoznać, bo jest to znakomite wykonanie. Jest monodram pod tym Kobieta pracująca, poświęcony Irenie Kwiatkowskiej, Eliza Borowska, znakomita. I też tutaj ciekawostka, nie gra Ireny Kwiatkowskiej, chociaż posiada jej pewne cechy, ale oczywiście to tylko dlatego, że gra koleżankę Ireny Kwiatkowskiej, od której Irena Kwiatkowska po prostu zgapiła różne rzeczy, ponieważ ona była tak fantastyczna, że Irena pomyślała, okej, to może być moje. I Eliza robi to świetnie. No i powstał pomysł, żeby kolejną taką osobą, którą warto przypomnieć i o której warto mówić, była Maria Czubaszek. No i potem był pomysł, żebym to ja była tą wykonawczynią tego monodramu, a potem prawdopodobnie jakby znaleziono Agatę, która zdecydowała się, żeby to napisać. Jest też podlasianką Agata, więc...
1: Czyli pomysł zaczął się od postaci Marii, że tak, coś trzeba by było z warto nią zrobić w teatrze, a tekst i ty to jest konsekwencja tego pomysłu.
2: Tak.
1: A ty spotkałaś kiedyś osobiście Marysię?
2: Nie.
1: Pomyślałem sobie, że byłoby to możliwe, bo ona od czasu do czasu zaglądała na takie rzeczy, jak na przykład Kabaret na koniec świata. Mogła być tak kiedyś na widowni i zastanawiam
2: się... Zamarłam, jak powiedziałeś, że byłoby to możliwe, że teraz.
1: Teraz też. Ona jest w stanie zrobić różne rzeczy.
2: Właśnie, kazała mi zostawić torebkę.
1: Tak, to też i mogłaby i teraz się pojawić.

0: reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. Po reklamie.
6: Filmowe emocje zapisane w nutach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Dziś w RMF Classic w niedomówieniach, pamiętnikach rozmowa Artura Andrusa z aktorką Izabelą Dąbrowską.
1: Przygotowując się do roli, oglądałaś, słuchałaś?
2: Oglądałam i słuchałam. Przeczytałam dużo i jakiś właśnie jej felieton.
0: Izabelą Dąbrowską.
1: Przygotowując się do roli, oglądałaś, słuchałaś?
2: Oglądałam i słuchałam.

0: być, prawda?
1: Tak, ona w ogóle no, do paru rzeczy była zmuszana. No, Dobrowolski zmusił ją, żeby zaczęła pisać teksty. Potem też ją ktoś zmusił, żeby się odezwała gdzieś tam w jakiejś audycji. Mm-hmm. Są ślady, rzeczywiście niewiele jest tego jej głosu, ale takie śladowe jakieś fragmenty jej głosu gdzieś z tego czasu, kiedy ona te najsłynniejsze audycje robiła, no to naprawdę siłą ją musieli zaciągnąć przed mikrofon, żeby coś powiedziała.
0: Tak, to rozumiem, że dlatego jest kłopot z tym, żeby znaleźć takie nagrania. Jeszcze tylko jedną rzecz, ponieważ z tych tekstów, które przeczytałam, o nich wynika też, że Maria no miała dosyć taką słabą, można powiedzieć, orientację przestrzenną. Czy bardzo to jest prawda?
1: Słabą, bardzo słabą, tak.
0: I zdarzyło mi się coś takiego, nie naprawdę, żebym chciała. Pierwszy raz w życiu zgubiłam się w teatrze. Na usprawiedliwienie tylko powiem, że to nie był mój teatr macierzysty. Graliśmy gościnnie w spektaklu, ale po zakończeniu spektaklu jest blackout, my schodzimy ze sceny i u nas jest tak, że bokami wchodzimy kulisami na scenę. Ja przysięgam, zrobiłam może 3 kroki po tym blackoucie i raptem znalazłam się wśród jakiegoś plątaniny rur, jakichś rusztowań. W Teatrze Muzycznym w Łodzi myślę, Boże, gdzie ja jestem? A dosłownie 3 kroki zrobiłam, ciemności głuche. Ja słyszę tylko gdzieś daleko brawa i w pewnym momencie tylko Iza! Iza! Oni myśleli, że ja gdzieś tam zemdlałam, upadłam, nie ma mnie. Dlaczego? No gdzieś oczywiście jakiś nikły ogieniek lampki się pojawił i poszłam za tym światłem i w końcu wyszłam, ale to mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu. Sobie pomyślałam, no nie, no czy to takim palcem musimy
1: kierować? To jest bardzo prawdopodobne, tylko w przypadku Marysi ten ogieniek to by był na pewno tlący się papieros i ona by poszła w jego kierunku i znalazłaby wyjście, a co do gubienia się, to była mistrzynią świata w tym. Właśnie. To była mistrzynią świata w tym, ona nigdy nie wiedziała, czy jedzie do Koszalina, czy do Kalisza na przykład, to dla niej były mniej więcej podobne miejsca na mapie. Jak mieliśmy kiedyś takie wspólne spotkanie autorskie w polskim Cieszynie, po którym nas zabrano, przewieziono nas przez ten most na Olzie i po czeskiej stronie mieliśmy też spotkanie, no to przewieziono nas, nie wiem, kilometr pewnie. Marysia wysiadając z samochodu powiedziała, duże te Czechy, bo już zwiedziła kawał świata. Miło mi się słucha takich informacji, bo to znaczy, że ty masz parę rzeczy.
0: Mam. Absolutnie się okazuje, że mam. Nie wiem, czy akurat takie bym chciała zachować.
1: Ale ona też tego nie chciała być może, ale miała. To jest niezależne tak naprawdę. Także ustaliliśmy już. Torebka to już jest coś takiego.
0: Gubienie się.
1: Jeszcze parę może się znajdzie.
0: Myślę, że jakby się pogrzebało, tak.

0: reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury, Kaja.
2: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie. Jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13.30 w RMF Classic.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień Pamiętników, czyli rozmów niezobowiązujących Artura Andrusa. Dziś zaproszenie do rozmowy przyjęła aktorka teatralna, dubbingowa, serialowa i filmowa oraz artystka kabaretowa Izabela Dąbrowska.
1: Niech Państwo zajrzą na ten spektakl, zobaczą, co w Izie Dąbrowskiej jest z Marii Czubaszek, z pełną świadomością, że ona nie gra Marii Czubaszek w tym spektaklu, ale Maria Czubaszek myślę, że Wam będzie pomagała w tym, że ona będzie coś robiła, że ktoś się na pewno gdzieś zgubi, że odezwie się czyjś telefon komórkowy.
2: Wolałabym, żeby nie przyświecało tylko naszemu spektaklowi motto, które też gdzieś tam znaleźliśmy, że ona mówiła: przestań się tak tym wszystkim przejmować, to się i tak nie uda. Więc mamy nadzieję, że jednak nie.
1: To pojęcie nie uda jeszcze trzeba by było tutaj ustalić, bo myślę, że w przypadku Marysi wiele rzeczy, które jej zdaniem jej się w życiu nie udały, dało dużo radości innym ludziom. Także w takich kategoriach niech Wam się nie udaje nawet w ten sposób.
2: Nie dziękujemy.
1: To jeszcze raz zapraszamy Państwa serdecznie. Spektakl Co na to Maria? Mała scena Teatru Komedia w Warszawie od 24 października i potem już co jakiś czas w teatrze.
2: Tak, i potem Państwo szukajcie w repertuarze. Co miesiąc mniej więcej będziemy wracać do tego tytułu.
1: A gdyby Państwo chcieli zobaczyć Izabelę Dąbrowską w różnych innych spektaklach, to jest ich teraz ile równocześnie?
2: 7. Mhm. Co na to Maria będzie 8.
1: I to rozumiem w kilku teatrach w Warszawie.
2: Tak, czy mam teraz wymienić?
1: Bardzo proszę.
2: Och Teatr, spektakle Klub Kawalerów, Ciemny Grylarz, Prapremiera Dreszczowca, Wspólnota Mieszkaniowa. To są 4 tytuły w Och Teatrze. W Teatrze Szóste Piętro Bóg Mordu i w Teatrze Kamienica Teściowe Wiecznie Żywe oraz Rodzina w sieci, czyli Polowanie na followersów, czyli Gra o dom, nasz najnowszy.
1: I nie zdarzyło się jeszcze nigdy, że Izabela Dąbrowska wchodzi do teatru i się zastanawia, co ja dzisiaj gram?
2: Nie, tutaj mam nadzieję, że Maria Czubaszek nie będzie mnie prześladować. Tu raczej jak już, że tak powiem, wchodzę do teatru, to wiem, co. Tak jeszcze się nie zdarzyło.
1: No to będziemy obserwowali uważnie. Licząc na to, że coś się kiedyś pomyli. No bo
2: że
1: to przecież...
2: jednak ja wiem, to widzowie strasznie lubią. Jakoś wyczuwają instynktem dziwnym, że coś jest nie tak, jak powinno być i czasami tak dają temu wyraz, bardzo się śmiejąc, że czują, że rzeczywiście coś poszło nie tak i nie wiem dlaczego. Czy też wtedy wierzą, że to oni są, że aktorzy są tacy sami, jak oni,
1: że też są ludźmi, którzy się mylą. Tak, i tego nam trzeba, widzą,
2: oczywiście,
1: od czasu do czasu.
2: Tylko przypomnę, jak byłam kiedyś na takim benefisie Niny Andrycz w Teatrze na Woli, już nieistniejącym niestety wspaniałym teatrze Królowa i Szekspir. Kurtyna się rozsuwa, wchodzi posągowa, majestatyczna Nina Andrycz. Wypowiedziała pierwsze zdanie. Zamilkła. Odchyliła się w stronę kulisy. Co ja mówię teraz? Nie krępowała się w ogóle. Oczekiwała po prostu od suflera, który biedny tam w tej kulisie się pocił, bo kiedyś była budka suflera, prawda? Czyli takie miejsce, które było pod sceną, jakby pod proscenium, gdzie ten biedny sufler siedział i śledził akcję. A teraz już tam ktoś tam może w tej kulisie tylko drżeć. I tak się zaczęło przedstawienie, co wywołało entuzjazm na widowni.
1: No, w radiu też by się ktoś taki czasami przydał. Co ja mówię teraz? A, wiem, do usłyszenia.
2: No właśnie.
1: Bardzo dziękuję.
2: Ja dziękuję. Również zapraszam jeszcze raz Państwa nieustająco. Chodźcie do teatru.
1: Izabela Dąbrowska była dzisiaj u nas w Niedomówieniach, a niedługo w spektaklu Co na to Maria w Teatrze Komedia w Warszawie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

Omówienia pamiętniki, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Program powstał także przy udziale Natalii Grzeszczyk w roli wydawcy. Jeśli umknął Ci jakiś wątek lub po prostu czujesz niedosyt, już teraz znajdziesz całą tę rozmowę oraz dodatkowe jej wątki w formie podcastu na naszej stronie internetowej rmfclassic.pl oraz na platformie rmfon.pl. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Filmowej RMF Classic trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Który kompozytor podbił wasze serca? Jaka piosenka z filmu została z wami już na zawsze? Czyj utwór nie znika z waszych playlist? Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. A już 27 października, w Dzień Muzyki Filmowej, posłuchamy topowej setki. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
2: RMF Classic. Włącz i rób swoje.

0: reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
0: Po reklamie.
16: RMF Classic. I dzień się dobrze układa.

0: 6 minut po 13. Kino familijne zaprasza na niedzielny seans. Nowości kinowe dla najmłodszej i starszej, przede wszystkim familijnej publiczności. A naszym gościem będzie dziś pianista i kompozytor Aleksander Dębicz, z którym ruszymy w filmową i familijną podróż do przeszłości. Będą gumisie, będą smerfy, będzie pan Kleks i dużo pięknej muzyki filmowej.
1: Kino familijne w RMF Classic.
0: W każdą niedzielę właśnie od 13 do 16 zapraszam. Idziemy razem ścieżką dźwiękową. Ula Urzędowska, dzień dobry. A co na ścieżce dźwiękowej teraz? Propozycja do naszego plebiscytu. Z okazji Dnia Muzyki Filmowej i 23 urodzin RMF Classic wybraliśmy dla Was ponad 200 tematów i piosenek z najbardziej kultowych filmów i seriali. I wybierajcie, bo tak jak my kochacie muzykę filmową, wybierzcie tę, która najmocniej, najgłośniej w Waszym sercu gra. Dodam jeszcze, że w tym roku plebiscyt współtworzy z nami wyjątkowy wokalista Igor Herbut. A oto jedna z plebiscytowych propozycji. Przebój ze ścieżki dźwiękowej filmu Mamma Mia. Propozycje, głosowanie, wszystkie informacje znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: A w tym tygodniu kierunek Himalaje. W barwnych opowieściach Hajera, czyli górnika strzałowego Mieczysława Bienika.
1: Jasna strona świata. Dziś po 16:00.
3: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
4: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Po reklamie.

0: 13.30, zapraszam do RMF Classic od poniedziałku do piątku właśnie o tej porze. Wielkie czytanie i podróż do Warszawy końca XIX wieku.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Powinszuj mi, panie Suzanne, przywitał go Geist. Sprzedałem mój materiał wybuchowy angloamerykańskiej kompanii i zdaje się, zrobiłem niezły interes. 150 tysięcy franków gotówką z góry i 25 centimów od każdego sprzedanego kilograma. No, w tych warunkach chyba zarzuci pan swoje metale, rzekł uśmiechając się Wokulski. Geist spojrzał na niego z pobłażliwą wzgardą. Warunki te, odparł, o tyle zmieniły moje położenie, że na parę lat nie potrzebuję się troszczyć o majętnego wspólnika. Lecz co do metalów, właśnie w tej chwili pracuję nad nimi. Pobiegł do żelaznej szafy, otworzył ją w sposób bardzo skomplikowany i po kolei począł wydobywać sztabki metalu cięższego od platyny, lżejszego od wody, to znowu przezroczystego. Wokulski oglądał je, ważył, ogrzewał, kuł, przepuszczał przez nie prąd elektryczny, ciął nożycami. Na próbach tych zeszło mu parę godzin. W rezultacie jednak przekonał się, że przynajmniej pod względem fizycznym ma do czynienia z autentycznymi metalami. Wyczerpany upadł na fotelu. Geist pochował swoje okazy, zamknął szafę i śmiejąc się zapytał: no i cóż, fakt czy złudzenie? Nic nie rozumiem, szepnął Wokulski, ściskając rękoma skronie. Głowa mi pęka. Metal 3 razy lżejszy od wody? Niepojęta rzecz. Albo metal o jakie 10% lżejszy od powietrza, co? Śmiał się Geist. Ciężar gatunkowy obalony, prawa natury podkopane, co? Nic z tego wszystkiego. Prawa natury, o ile je znamy, nawet przy moich metalach, pozostaną nietknięte. Rozszerzą się tylko nasze pojęcia o własnościach ciał i ich budowie wewnętrznej. No i rozszerzą się granice ludzkiej techniki. Kiedy widzę okazy, wierzę, odparł Wokulski. Kiedy pana słucham, rozumiem. Ale gdy wyjdę stąd... Rozłożył ręce w sposób desperacki. Geist znowu otworzył szafę, poszukał i wydobywszy mały skrawek metalu barwą przypominający mosiądz, podał Wokulskiemu, mówiąc: weź sobie to jako amulet przeciw powątpiewaniu o moim rozumie czy prawdomówności. Ten metal jest około 5 razy lżejszy od wody. Dobrze więc będzie ci przypominał naszą znajomość. A teraz idź już, panie Suzanne, odpocznij i namyśl się, co masz zrobić ze sobą. Przyjdę tu, szepnął Wokulski. O nie, nie zaraz, odparł Geist. Jeszcze nie ukończyłeś swoich rachunków ze światem, a że i ja mam na parę lat pieniądze, więc nie nalegam. Przyjdziesz tu, kiedy ci już nic nie zostanie z dawnych złudzeń. Wróciwszy do miasta, Wokulski przede wszystkim kupił złoty medalion, umieścił w nim skrawek nowego metalu i zawiesił na szyi jako szkaplerz. Chciał przespacerować się, ale spostrzegł, że ruch uliczny męczy go, więc poszedł do siebie. Usiadł na fotelu i utonął we wspomnieniach. Wtem zapukano do drzwi. Wszedł garson i podał Wokulskiemu duży list. A, od prezesowej. Co, może donosi mi o ślubie panny Izabeli?
3: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20.30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tam, gdzie zachwycająca muzyka spotyka niezwykły kadr, powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Iwona Pawlowicz. Obejrzymy razem aż dwie sceny taneczne. Pierwsza to finałowa scena z filmu Dirty Dancing. Kultowa, choć nie moja. I powiem wam dlaczego. A druga, mojej ukochanej nie zdradzę. Zobaczcie i posłuchajcie sami. Powiem tylko tyle. Tę drugą mogłabym oglądać w kółko.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już we wtorek o 11.30 w RMF Classic. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.
3: RMF Classic. Klasyka, która wycisza.

0: Za kwadrans 14 to jest RMF Classic, a to był fragment muzyki Ogni Sztucznych Jerzego Fryderyka Händla, Le Concert de Nation i Jordi Savall. A my coraz bliżej najważniejszej w kalendarzu muzyki filmowej daty.
1: Dzień muzyki filmowej w RMF Classic.
0: Odliczamy dni do Dnia Muzyki Filmowej, to przypominam 27 października, a z tej okazji mamy dla Was cykl Zakochani w muzyce filmowej. Pytamy aktorów, wokalistów, kompozytorów właśnie o ten gatunek muzyki. A dziś gościmy wokalistkę Natalię Niemen, która opowiedziała nam o swojej ukochanej muzyce filmowej.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: Moi drodzy, bezsprzecznie serial, którym się byłam, zakochałam i jestem zakochana, będę na wieki wieczne, to jest serial o Robin Hoodzie z muzyką Clannad, ścieżka dźwiękowa stworzona przez ten zespół, niestety już wykruszający się pomału, coraz to kolejni jego członkowie tej kultowej kapeli odchodzą z tego świata. To jest po prostu małmazja i nie ma piękniejszych dźwięków na świecie niż ścieżka dźwiękowa do serialu Robin Hood Made by Clannad.
1: Zakochani w muzyce filmowej. Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.

0: reklama.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj!
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.
8: Magia kina w twoim głośniku. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Przed nami utwór nominowany do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: swoimi bohaterami i filmami z dzieciństwa.
1: Cześć, bardzo mi miło. No ja muszę powiedzieć, że oglądałem filmy od bardzo wczesnych lat. Moje pierwsze wspomnienia to są spaghetti westerny Sergio Leone, bo wtedy mnie zafascynowała muzyka filmowa, a nie wiem, czy to było równolegle, czy wcześniej, czy później Pan Kleks. To była moja fascynacja. Ja do tego stopnia, że na bal przybierańców do przedszkola zażyczyłem sobie strój Pana Kleksa i moja ciocia, która pracowała w teatrze, mi załatwiła taki naprawdę niezły, z brodą.
0: I miałeś brodę i piegi, tak?
1: Tak, więc to była moja pierwsza taka fascynacja. Jak tak sięgam pamięcią bardzo daleko wstecz, to pamiętam te wszystkie seriale telewizyjne typu Nieustraszony, Viper, Drużyna A. Oczywiście ja teraz tak się żachnąłem, to przecież nie jest kino familijne, ale tak mi się to kojarzy, że to właśnie, że to były wczesno popołudniowe godziny i to oglądałem. Oczywiście uwielbiałem wszystkie kreskówki typu Gumisie. Fenomenalna tam
0: piosenkę połówka. Z Gumisiów cały czas jeszcze masz gdzieś tam w uchu?
1: To jest wybitny utwór. Tam jedyne, co bym powiedział, że trąci myszką, to perkusja i jej brzmienie. To jest takie bardzo 80-sowe, ale to jest doskonała piosenka ze wspaniałym kontrapunktem. No, z rozrzewnieniem to wspominam, bo pamiętam dreszczyk emocji na napisach początkowych i końcowych.
0: Wspomniałeś o Gumisiach, a ja jestem ciekawa, jak zareagujesz na Hej, dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów Las.
1: No tak, ja oczywiście to oglądałem, chociaż nie byłem takim fanem jak Gumisiów. Aha. Gumisie to było moje uniwersum, a no oczywiście oglądałem Smurfy czasami z przyjemnością. Chociaż w ogóle ja bardzo doceniam Smurfy, bo w Smurfach tam były wykorzystana jest muzyka klasyczna. W czołówce to jest Liszt, przecież najwspanialsze dzieła, też adaptowane w sposób dosyć kreatywny. Przede wszystkim chyba XIX i wczesno XX-wiecznej muzyki. Więc edukacyjnie to było też super.
0: Ale cudownie, że nam tak kino familijne od muzycznej strony rozbierasz. Dobrze, a taka wczesna młodość, przygodowe filmy, już aktorskie.
1: Szczerze mówiąc, nie pamiętam, który był pierwszy, a który kolejny etap tych moich fascynacji. Ja w ogóle przyznam, że już w szkole się nawet przyznam, wymykałem z niektórych lekcji i szedłem do kina.
0: No proszę, kino od lat najmłodszych, podlewane sokiem z gumy jagód i jaki wspaniały, utalentowany dorosły wyrósł z tego chłopca, który w przedszkolu przebrał się za Pana Kleksa. Aleksander Dębicz dziś w RMF Classic w programie Kino Familijne, a my wróćmy na ścieżkę dźwiękową Pana Kleksa. To będą podróże i wspaniała meluzyna, czyli historia podwodnej miłości Małgorzata Ostrowska i Andrzej Korzyński.

0: takiego?
1: Co za numer?
0: Coś takiego? Co ciekawe?
1: Czary mary!
0: Czary mary!

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku odwiedzimy Mazury Art Festival, zerknę do książki o historii muzyki, otworzymy też tydzień z nagrodami Nobla i sprawdzę, jaką muzykę filmową uwielbia Maria Dębska.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
4: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit.
13: Po reklamie.

26 minut po 14. Świat muzyki filmowej w RMF Classic zaprasza. Będzie Król Lew, Różowa Pantera, Toy Story, Rocky, a teraz fragment koncertu na trąbkę D-dur Telemana.

0: Na salonach u Bridgertonów też bywamy, idąc ścieżką dźwiękową RMF Classic. Za 28 minut 15 to była muzyka czwartego sezonu serialu Bridgertonowie.
1: Kino familijne. Kultowe produkcje warte przypomnienia.
0: Familijna podróż do przeszłości trwa dziś z Aleksandrem Dębiczem, pianistą i kompozytorem. Wspominamy tytuły z dzieciństwa. Były Gumisie, były Smerfy i Pan Kleks, którego strój zażyczył sobie na bal do przedszkola nasz gość. Wspominałeś przed chwilą, że wymykałeś się do kina.
2: Ale ja w ogóle na wiele filmów z moim tatą chodziłem. Pamiętam w ogóle tego Króla Lwa, bo byłem chyba 3 razy na Królu Lwie w kinie. I to byłem bardzo mały, ale raz byłem właśnie z moim tatą, potem byłem z przedszkolem i potem jeszcze raz chyba z moim tatą. Więc mam takie fajne wspomnienia właśnie. Dużo, dużo chodziliśmy. Pamiętam, że też byłem na takim filmie Wirus. On był z Donaldem Sutherlandem i on był takim właściwie filmem grozy. I ani ja, ani mój tata nie wiedzieliśmy, co to właściwie będzie. Raczej się nastawialiśmy na jakiś taki lekki film przygodowy. I ja wyszedłem przerażony z tego kina. I pamiętam, że... Bo tam jakieś zombiaki wyskakiwały, były takie akcje. I pamiętam, jak mi tata tłumaczył, że różne są baśnie, w jednych są wiedźmy i czarownicy, a w innych takie zombiaki, więc... A ja jestem też dzieckiem musicali Disneya. To jest coś, co ewidentnie mnie ukształtowało. Takim moim ukochanym był Dzwonnik z Notre Dame. Do dziś to jest dla mnie też muzyka, jest arcydziełem i takim przykładem absolutnie wybitnej orkiestracji. No ale sam film był wtedy szokujący. Pamiętam w ogóle sam temat, wybranie takiego tematu w filmie dla dzieci, jak sobie przypomnimy, tam dosyć wiernie niektóre elementy z tej książki oryginału Wiktora Hugo zostały przeniesione, tak. Łącznie z namiętnościami sędziego księdza Frollo do Esmeraldy. No ale oczywiście wszystko inne, Pocahontas, Król Lew, tak, to jest moje dzieciństwo.
0: Moje też i pewnie wielu słuchaczy i słuchaczek RMF Classic. Bardzo dziękuję, że zabrałeś nas do filmowego i muzycznego dzieciństwa, a teraz Król Lew.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Jego piosenki kochała cała Polska.
2: To był bardzo dobry człowiek. On miał tyle serca, ile ważył.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. O legendarnym kompozytorze i jego twórczości porozmawiamy ze specjalnymi gośćmi z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Miał pogodę ducha, którą wyczuwało się w każdej nocie, którą grał. Te jego piosenki, prawie wszystkie, są bardzo optymistyczne, radosne.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już w poniedziałek o 11.30 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Klasyka, która zwalnia tempo twojego dnia.

0: RMF Classic.
1: A na afiszu kina familijnego RMF Classic 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młode Horyzonty dobiega końca. Dziś ostatnia festiwalowa niedziela. Ale chwilę po zakończeniu stacjonarnej odsłony festiwalu widzowie zaproszeni będą na edycję online. Wybrane tytuły z programu, a program przebogaty. Ponad 170 tytułów będą dostępne na festiwalowej platformie. Bardzo polecam to oglądanie w rodzinnym gronie. Festiwal zawsze proponuje filmy od najmłodszego widza, takiego 3+, aż do nastoletniego. Są animacje, filmy aktorskie, dokumenty z całego świata, klasyka kina familijnego, a także premiery. Przywiezione prosto z najważniejszych festiwali. Online edycja rusza 8 października.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. Gdy potrzebujesz chwili bez chaosu.

0: Dance Macabre, kompozycja Camila Saint-Saënsa. 9 minut po 15, to jest RMF Classic.
1: Kino familijne. Co nowego na ekranach?
0: 9 minut po 15, to jest RMF Classic.
1: Kino familijne.

0: że ta piękna relacja się rozpadnie, próbuje przekonać przyjaciółkę, aby pozostała.
1: Jestem Jo.
2: A ja Raisa.
1: Chcesz być moją przyjaciółką?
2: Nigdy nie miałam przyjaciółki od serca.
1: Ja też nie. Chodźmy!
3: Dawno temu była sobie zapomniana wyspa, pełna magicznych stworzeń, o jakich nawet wam się nie śniło.
0: I tu zaczyna się prawdziwa przygoda. Przygoda, ale też opowieść o przyjaźni i dorastaniu, kiedy obie dziewczyny zostaną przeniesione przez portal do fantastycznego świata zapomnianej wyspy. Reżyserami i scenarzystami tego filmu są twórcy takich tytułów jak Krudowie, Kot w butach. I jest to kino serduchem robione, bo artyści przyznają, że zapomniana wyspa ma dla nich osobisty charakter i trochę opowiada o ich przyjaźni, która trwa również w kinie od ponad 2 dekad. Twórcy zaczynali pracować razem przy filmie Kung Fu Panda 2. Tak opowiadają w wywiadach. Zatem przygoda i przyjaźń, zapomniana wyspa na ekranach kin od piątku. Film rekomendowany jest jako odpowiedni od 7 roku życia. A tu RMF Classic i na naszej ścieżce dźwiękowej Minionki, które rozrabiają. To piosenka ze ścieżki dźwiękowej tego tytułu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nowej RMF Classic trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Który kompozytor podbił wasze serca? Jaka piosenka z filmu została z wami już na zawsze? Czyj utwór nie znika z waszych playlist? Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. A już 27 października, w Dzień Muzyki Filmowej, posłuchamy topowej setki. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
0: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Dzień Muzyki Filmowej. Odliczanie.
1: Tu RMF Classic, 15.30, niedziela, blisko, coraz bliżej do Dnia Muzyki Filmowej, chociaż muzyka filmowa tak naprawdę codziennie ma u nas swoje święto. Słuchamy jej, a pod powiekami przewijamy kadry jej towarzyszące. Na naszym kanale YouTube jest już dostępny premierowy odcinek cyklu Scena nie do zapomnienia, w którym to wracamy do filmowych scen, w których muzyka i obraz spotkały się tak, w tak wyjątkowy sposób, że zostały w pamięci i w emocjach widzów na zawsze. To wszystko oczywiście z okazji Dnia Muzyki Filmowej, ten 27 października, a gościnią premierowego odcinka jest Iwona Pawlowicz, ikona polskiej sceny tanecznej, jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości telewizyjnych. Oglądamy z Iwoną Pawlowicz dwie kultowe sceny taneczne z filmu Dirty Dancing i Zapach kobiety. Posłuchajcie.
2: Właśnie o tym chciałam powiedzieć. Co on robi? On idzie. Ale jak on idzie? On tu, ja praktycznie, wiesz, to jestem w jego żołądku tam gdzieś, w jego jelitach, bo on ma wszystko tutaj. On idzie tak rytmicznie, tak niesamowicie, że i to od razu ty wyczułeś? Brawo, no bardzo dziękuję za to. To już ja nie muszę nic komentować, zobacz.
3: O nie.
2: Tam jest właśnie ten piękny rytm, a praktycznie nic nie robi.
4: Dobrze, idzie teraz do grupy.
2: Tak, teraz będzie. No to są też trudne elementy, naprawdę. Są to trudne elementy, te obroty na kolanach.
4: Na kolanach. Mhm.
2: Trudne, oczywiście. To są elementy typowe dla dobrych tancerzy. To jest świetna scena.
4: Świetne to jest.
2: Ale widzicie ten rytm w ciele, prawda?
4: Fenomenalne to jest.
1: To jest tylko fragment rozmowy. Zobaczcie całość na naszym kanale YouTube. Z Iwoną Pawlowicz rozmawiają Magdalena Wojewoda Mleczko i Tytus Hołdys. A teraz na naszej ścieżce dźwiękowej przebój z filmu Dirty Dancing, towarzyszący tej omawianej scenie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Na groźne czasy.
3: Groźna literatura.
2: Pięć tytułów, które straszą.
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.
4: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Mam ochotę na safari.
17: Na safari to trochę daleko.
16: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
17: A ile można upolować?
16: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
17: No to w drogę.
18: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
19: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Po reklamie.

Zapraszam do RMF Classic. Idziemy razem ścieżką dźwiękową, a po 16 będzie to wyprawa z Markiem Tomalikiem. Jasna strona świata, podróż dźwiękowa i geograficzna, a o 18 kolejne notowanie listy przebojów muzyki filmowej. Zapraszają Jadwiga Polus i Tytus Hołdys. A kino familijne dziękuję za niedzielny seans i zaprasza za tydzień.

0: reklama. Rod Stewart, The Final Encore. 20 lipca, Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl. Poleca RMF Classic.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj!
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Wróżka, prawdę ci powie?
8: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
7: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
9: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowie.
0: Po reklamie.
14: RMF Classic. Zawsze w twojej tonacji.

Dzień dobry, Marek Tomalik i Jasna Strona Świata w RMF Classic. Za chwilę zapraszam do rozmowy z Hajerem, czyli górnikiem strzałowym, który po wypadku pod ziemią zawędrował w góry najwyższe. Moim gościem będzie Mieczysław Bieniek, pisarz, autor książki Hajer w Himalajach i siedmiu innych książek, które zawsze w tytule noszą Hajer.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Dzień dobry, Hajerku.
2: Witam serdecznie.
1: Moim gościem Mieczysław Bieniek, śląski podróżnik, pisarz i były górnik, czyli Hajer. I tu pod ziemią rozpoczniemy naszą wędrówkę w Himalaje. Wtedy jako górnik przed wypadkiem o dalszych wędrówkach nie myślałeś.
2: Ale kiedy na Wełnowcu powstało harcerstwo związane z himalaizmem, związane z alpinizmem i był taki człowiek, nazywał się Walek Nędza. To jest taka historia śląskiej wspinaczki. Wszyscy go tam znają, ci, którzy kochają góry, to na pewno. I kiedy się usunęła jedna z hałd i zrobiła się taka ścianka pionowa, to on pierwszy wpadł na pomysł, żeby tam na tej ściance zrobić kilka drabin. No i młodzi ludzie, jako już harcerze i młodzi ludzie wszyscy z okolic, chodzili tam na tą ściankę i to był taki początek chodzenia góry, a zarazem często mnie pytają, co ty masz wspólnego z górami? Od dzieciństwa mama krzyczała: Mieciul, idź na górę, przynieś pranie. Bo po śląsku góra to jest strych, a na strychu było pranie, ale w góry się chodziło.
1: To trzymajmy ten czas, cofnijmy się jeszcze raz do twojego dzieciństwa. Jest w twojej książce Hajer w Himalajach, jest rozdział, który nosi tytuł Ołowiane dziecko. Zbieżność mamy tutaj z serialem Ołowiane dzieci. To nie przypadek?
2: Nie przypadek. Ołowiane dzieci zaczęły się w 1974 roku. Ja się urodziłem w 1956, a w roku 1964-1965 Polska podpisała umowę z hutą cynku i ołowiu z Japończykami. A Japończycy, jako dociekliwi ludzie, zaczęli badać tą ziemię, bo byli zdziwieni, że mnóstwo ludzi mieszka dookoła huty, a nie ma żadnej zieleni. Wszystko jest wypalone, wszystko jest szare. Lato, słoneczko, jesień. No i zrobiono badania tej ziemi i się okazało, że ta ziemia jest zatruta tak ołowiem i żelastwem. Ja nie pamiętam nazwiska pani profesor, która rozpoczęła pierwsze te badania w filmie Ołowiane dzieci. Ona jest wspomniana, ale też tak bardzo mało, że w każdym bądź razie nas wszystkich spod tej huty cynku i ołowiu sadzono w autobusy, wywieźli nas w Beskidy i kazano przez pół roku śpiewać. Jaki ja byłem zły, jaki ja byłem wściekły. Ja na tej hałdzie miałem wszystko. Zarabiałem pieniądze, chwytałem zające, byłem tam szczęśliwi, a oni mnie tu zapakowali w autobus i kazali mi śpiewać. Myślę, co za głupota. Teraz po latach wiem, o co chodzi.
1: Po wypadku porzuciłeś pracę pod ziemią i rozpocząłeś wieloletnie niskobudżetowe wyprawy rowerowe oraz piesze. I obie trwają dalej, piesze po całym świecie, na himalajskie tropy Hajera. Zapraszam za kilka chwil.
0: To jest Jasna strona świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku odwiedzimy Mazury Art Festival, zerknę do książki o historii muzyki, otworzymy też tydzień z nagrodami Nobla i sprawdzę, jaką muzykę filmową uwielbia Maria Dębska.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też.

0: Szybiek! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
2: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

Najpierw wspinał się po chałdach kopalnianych w okolicach Katowic. Wkrótce po tym piął się po trekkingach w Himalajach. Jak trafił do Ladaku, opowie już za chwilę po jasnej stronie świata w RMF Classic.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Twoją opowieść o górach najwyższych rozpoczęliśmy pod ziemią w kopalni. To dawne czasy, Mietka Bieńka. Teraz Hajer zabiera nas w Himalaje. Piękno można poczuć najpełniej, najlepiej przez kontrast. Im kontrast większy, tym odbiór mocniejszy. Hałdy kopalniane to też góry, no i noże mniejsze. To polećmy daleko na wschód, do indyjskiego Ladaku, na wysokość 3000 metrów nad poziomem morza. Wysokość, widoki czy proste życie spokojnych ludzi? Co cię tam najbardziej kusiło?
2: Ja pierwszy raz wysokie góry to zobaczyłem Karakorum. Kiedy wymyśliłem sobie podróż do Dalaj Lamy, że pojadę, tak przyszło, że ta droga, która prowadziła przez Pakistan, i tam zobaczyłem pierwszy raz tak potężne góry. Z tym, że one były tak szpiczaste, że sobie pomyślałem, Panie Boże, to te góry nie dla mnie. Ja jestem za mały, to jak ja tam wyjdę? Jak ja się wspinam na taką górę? Zawsze byłem przyzwyczajony do Beskidów, gdzieś kawałeczek Tatr. Ale tam to była droga do nieba. Ale odważyłem się pierwszy raz i tam kawałek jakiś mi to zeszło. Natomiast kolejnym razem to już były te prawdziwe Himalaje. One mi się wydawały, że są bardziej dostępne od tych Karakorum. Te Karakorum to były takie czarna, zbita masa. Człowiek wieczorem jak patrzył, to aż tak ciarki człowieka przychodziły. Tam między było K2, były różnego rodzaju szczyty, a tu nagle przyjeżdżam, chciało mi się zobaczyć, jak wyglądają Himalaje. Przyjeżdżam do Delhi i w pierwszym dniu, co mnie spotkało, to odkomarzanie. Ja byłem w szoku. Pierwszy raz coś takiego widziałem, że jechała maszyna, która rozpylała jakiś środek owadobójczy i za tą maszyną jechała karetka pogotowia. Ludzie z przodu, ci, którzy zostali zaczadzeni tym środkiem, się przewracali, no to ci ich brali za ręce i za rogi, wkładali do karetki pogotowia. Jak była pełna, no to potem następnych pakowali. No to ja tak zwiałem sobie, pomyślałem, Boże, jak tak będą dymić dalej, to ja nigdzie nie dojadę. Dojechałem tylko do Dżamu, a w Dżamu spotkałem Ankę Czerwińską. I właściwie jestem pewny na 1000%, że ta cała przygoda moja z tymi wysokimi górami to był ten moment, kiedy ja ją spotkałem. Mało tego, że ona mi pomogła w tych pierwszych momentach, kiedy ja byłem zdruzgotany, że sobie nie dam rady, ona po prostu postawiła mnie na nogi. I to właściwie ona tak mnie zaraziła. Ja tam wtedy pierwszy raz pojechałem do Manali, na te przednóże górskie. Patrząc dookoła, oglądając te góry, ale tych gór nie widać. Ależ w końcu się odważyłem. Czas ruszać do Kelongu.
1: No i Manali to ja sobie też przypominam. Indyjskie Zakopane, może tak. Kiedyś Mekka hipisów. Obecnie bardziej kraina ślubów. Hindusi lubią tam brać śluby. Tak to przynajmniej zapamiętałem ze swojej podróży. W kolejnym odcinku naszego spotkania dojedziemy do Leh, do stolicy kiedyś niezależnego królestwa Ladaku. Zostańcie z nami.
0: To jest Jasna strona świata w RMS Classic.

że za chwilę piosenka nominowana do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gamy i dramy w RMF Classic. W najbliższym programie
2: opowiem wam o metodach pracy kilku panów. O tym, jak Offenbach komponował w pędzącym powozie, Gluck przy klawesynie ustawionym na łące i o tym, jak Richard Strauss spisywał nuty pod dyktando żony.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki. Gamy i dramy. Jutro od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Le, stolica dawniej niezależnego Królestwa Ladaku, leży na wysokości 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Trzeba mieć na to trochę sił. Czym jest i jak wygląda na tej wysokości tantryczny seks, opowie po jasnej stronie świata już za chwilę Hajer, czyli górnik strzałowy Mieczysław Bieniek.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Jedziemy do Le, stolica dawniej niezależnego królestwa Ladaku, na południe od Karakorum, czyli Himalajów Wysokich. To jest podróż za niejeden uśmiech, bo wiedzie przez klasztor Kardang. Co tam jest albo nie jest do śmiechu?
2: Ja bym jeszcze na sekundkę wrócił do Kelongu, gdzie ktoś podpowiedział mi, że tu niedaleko, jak się będziesz wspinał, to tam jest klasztor, gdzie uczą seksu tantrycznego. Królnicy mają takie poczucie humoru, jak słyszą hasło seks, no to wtedy się otwierają wszystkie komórki szare, każdy chce się dowiedzieć, a cóż to takiego, ten seks tantryczny. I ja tak samo, gdzieś pamiętam, ten klasztor stał na zboczu, na takiej przełęczy, i ja tak z ciekawości zajrzałem do środka. Siedzi babuszka, dwóch dziaduni, siedzą, trzymają się za ręce i sobie mruczą.
1: I to już jest tantryczny seks.
2: I to jest ten tantryczny seks. Dopiero kiedy wróciłem do kraju, to dowiedziałem, że to chodzi o to, żeby złapać tą wspólnotę. No, dokładnie na tym, na czym to nie pamiętam, w każdym razie.
1: Wizualizacja.
2: Jak się mnie pytają, to ja mówię, no, poślij sobie dwa paluszki, włóż do kontaktu i będzie mniej więcej to samo.
1: Wizualizacja jedności w głowie, tylko w głowie i aż w głowie. Ale jedźmy do Le, stolica dawniej niezależnego królestwa Ladaku, leży na wysokości 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Trzeba mieć trochę na to sił, a jeść specjalnie się nie chce. Ale sił pozornie dodaje herbatka. O tej herbacy nam opowiedz.
2: W zależności u kogo jesteś. Ja z reguły w takich miejscach staram się szukać gospodarza. Nie szukam guesthouse'u, nie szukam żadnego hoteliku. Szukam jakiegoś zaczepienia u miejscowego. Raz, że wtedy masz okazję zobaczyć, jak oni żyją, co jedzą. Wbijasz się w tą rodzinę i oni cię albo akceptują. I tak było w moim przypadku. Gdzie do tej herbatki przysłowiowej zawsze dostałem różnego rodzaju przekąski, jak sekuti. Tego smaku, tej radości rzucia tego mięsa, to do dzisiaj nie zapomnę.
1: Ale w herbacie nie ma mięsa? Może jako przekąska nie, jest do mięsa?
2: Jako przekąska.
1: Natomiast ale jest mak.
2: Jest mak, to jest prawda, który cię wycisza, który cię uspokaja. Ale też można się napić dobrego piwa tongby, co oczywiście mój gospodarz nie omieszkał mi zapodawać codziennie wieczorem. Zapraszał na piwo, ja byłem w ogóle zaskoczony, co to za piwo. Jakaś odmiana ziarnistego zboża, zalana gorącą wodą. Smakowało to tak, jakbyś pił drożdże.
1: To pojedziemy jeszcze dalej w następnej części naszego spotkania i przyjrzymy się klasztorom, które wpisują się w krajobraz bardzo pięknie w Ladaku i z tym jest Ladak kojarzony. Zostańcie z nami.
0: To jest Jasna strona świata w RMS Classic.

0: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
0: Po reklamie.
12: Tu Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20.30 w RMF Classic.

Trekking w Himalajach Wysokich, gdzie krajobraz budują najwyższe góry świata i rozsiane na przełęczach klasztory. Jak załatwić sobie nocleg w apartamencie Dalai Lamy i jak ten apartament wygląda, dowiemy się już za chwilę.

0: strona świata. Prezentuje Marek Tomalik.
1: Podróżujemy z Hajerem, czyli Mietkiem Bieńkiem, po dawnym Królestwie Ladaków w Himalajach Wysokich. To kraina klasztorów buddyjskich, Mały Tybet. Klasztor Tiksei. Jego kaskadowa architektura przypomina słynny pałac Potala w Tybecie. Największą skarbnicą obiektu jest...
2: posąg.
1: 14 metrów aż. Tak,
2: robi wrażenie. W ogóle cały ten klasztor robi wrażenie. To akurat...
1: robi wrażenie, ale powiedz, czy daje też wskazówki na przyszłość, bo to jest posąg Buddy Maitreyi. Czyli przyszłości, Buddy przyszłości. Dostałeś tam wskazówki na przyszłość?
2: Nie, ja tak daleko nie sięgam, ale to są miejsca, gdzie człowiek przynajmniej na chwilę usiądziesz i zaczynasz rozmyślać, co dalej. Ja pamiętam w jednym miejscu, była taka historia, kiedy trafiłem do klasztoru w Chemis i tam mi powiedziano, że tam Chrystus w dzieciństwie przebywał i tam nabierał nauk. Ja sobie tak siedziałem, może faktycznie to jest to miejsce, ma taką magię, ja sobie zdaję sprawę, że nie ma nigdzie udokumentowane, ale to jest piękna historia. Więc w takich miejscach to nie należy biegać po tym klasztorze, nie należy oglądać, robić szybko zdjęcia, bo tam powinien się czas zatracić, tam czas powinien być dla ciebie. Ty jesteś królem, ty jesteś właścicielem tego czasu i to jest to miejsce, żeby troszeczkę na siebie spojrzeć inaczej.
1: No to spojrzyjmy jeszcze inaczej. Następny klasztor Lamajuru i tam miałeś déjà vu z Katowic, z kopalni.
2: Lamajuru to jest takie miejsce, znowu już bardzo ważne dla Tybetańczyków. Spotkał mnie po drodze zwierzak, ni to lis, i idzie za mną. Ja go tam odganiałem. Idź sobie, ja nic nie mam dla ciebie. I maszerując przez dwa dni, ten zwierzak szedł ze mną.
1: I przypomniałeś sobie film Tańczący z wilkami.
2: Tańczący z wilkami, a to był szakal. Szakal tańczył ze mną. Ale chociaż jednego cukierka zgryzł. I tak sobie uświadomiłem, że wcześniej gdzieś w tamtym rejonie szukano chłopaka, który zginął. Kilka lat wcześniej chłopak z Bytomia, więc ja też chodziłem, zadawałem pytania, ale każdy rozkładał ręce i mówił, że nie.
1: Wróćmy jeszcze do tego klasztoru Lamajuru. Była woda i zniknęła. To tak jak w kopalni kiedyś.
2: No tak, zgadza się. Czasami tak bywa, w przypadkach kopalni to wiadomo, że prawdopodobnie gdzieś jakiś zbiornik rozszczelnił, poszedł w dół. A tutaj to mnie zaskoczyło, bo trudno mi to wytłumaczyć do dnia dzisiejszego.
1: W fizyce potocznej rządzi tym prawo optima. Było i
2: nie ma.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

Słuchasz propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mowej RMF Classic trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Który kompozytor podbił wasze serca? Jaka piosenka z filmu została z wami już na zawsze? Czyj utwór nie znika z waszych playlist? Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. A już 27 października, w Dzień Muzyki Filmowej, posłuchamy topowej setki. RMF Classic. Najpiękniejszy. Mniejsza muzyka filmowa.
0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury Kaja.
2: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
1: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert.

czasie trekkingu Hajer spotykał się z mieszkańcami wiosek. Opowie nam o ich strojach, o gościnności, o pasterskich przygodach. Czy trafił na Redyk, czy na inne święto? O tym już za chwilę po jasnej stronie świata. Kolejna porcja przygód Mietka Bieńka w Himalajach.

0: Jasna Strona Świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Pod względem krajobrazowym, etnicznym i kulturowym Ladakh bardziej przypomina Tybet niż miejsca, które zazwyczaj kojarzą się z Indiami, choć częścią Tybetu nigdy nie był, zachowując przez wieki status niezależnego królestwa. W czasie trekkingu spotykałeś się z mieszkańcami wiosek. Opowiedz o ich strojach, o gościnności, o pasterskich przygodach.
2: Z jednym z takich największych momentów, które pamiętam, to było dotarcie do klasztoru Ki. No i kiedy tam przeor mi mówi, że no właściwie to nie ma miejsca, ale w klasztorze nie odmawiają, mam swój śpiwór i dowiaduję się, że to jest miejsce, gdzie Dalaj Lama przyjeżdża wypoczywać. To ja mówię przeorowi, że ja byłem u Dalaj Lamy, jakieś zdjęcie mu pokazałem, on mi pokazał swój album i tak żeśmy doszli do takiej krótkiej rozmowy i słuchajcie, dostałem apartament, w którym mieszkał Dalaj Lama. Ale to nie był apartament. Zwykły pokój z jednym łóżeczkiem, bardzo skromnie umeblowanym, z widokiem na przepiękne góry. Ja tam przez kilka dni, początkowo było mi głupio. Początkowo chciałem pomóc w kuchni, chciałem pomóc przy jakichś pracach, ale oni mówią, nie, daj spokój. Sam klasztor usytuowany na takiej wyspie, dookoła potężne góry i płynie rzeka, a klasztor jest w coś w rodzaju takiej piramidy. Spotkałem tam człowieka, który się mnie pyta, co ty tu robisz, no więc ja tłumaczę, że oglądam te piękne góry, a to już była strefa nadgraniczna. Już nie zdążyłem powiedzieć, że tam trzeba mieć specjalne zezwolenia przepustki. I to on mi zaproponował, czy ja bym nie poszedł wzdłuż granicy z Chinami. Ja mówię, ale tam nikt nie chodzi, tam nikogo nie wpuszczą. Moja w tym głowa, dowiedziałem się, że to był brat któregoś z ministrów w Indiach i on wszystkie dokumenty załatwił. Ale w trakcie załatwiania dokumentów ja wszedłem do pierwszej wioski, bardzo wysoko zawieszona, przypuszczam, że to było ze 4500 na pewno. I trafiłem na taką uroczystość, początkowo myślałem sobie, że Indianie tańczą.
1: Redyk?
2: Nie, tu akurat było coś takiego, że było słychać bębny, śpiew i wszyscy tańczą dookoła. Ja byłem fanem filmów o Winnetou, zresztą miałem tą okazję z Ryśkiem Rydlem siedzieć w kinie i płakać, bo tam Winnetou coś się stało. Ale wracam do opowieści. Słyszę te bębny, podchodzę i oni tańczą dookoła, tak jak Indianie. Na rytmiczne uderzenia, nie rozumiem, o co chodzi. Nagle ze świątyni wychodzą chłopacy, które niosą na ramieniu jakieś deski. Okazało się, że to są święte księgi przepisane przez całą zimę i przez cały rok przez klasztornych mnichów, a gdzieś tam w górach 40-50 kilometrów jest Dalaj Lama i jest błogosławieństwo tych wszystkich ksiąg. Więc wyglądało to najpierw coś niesamowitego. Trafiam na taką uroczystość, oni mi proponują, że ja mogę iść z nimi. I nagle, kurczę, no ja nic nie mam przy sobie, nie mam plecaka, nie mam swoich rzeczy, to gdzie ja pójdę? Ale towarzyszyłem im do samego końca.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spotyka niezwykły kadr. Powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Iwona Pawlowicz. Obejrzymy razem aż dwie sceny taneczne. Pierwsza to finałowa scena z filmu Dirty Dancing. Kultowa, choć nie moja. I powiem wam dlaczego. A druga, mojej ukochanej nie zdradzę. Zobaczcie i posłuchajcie sami. Powiem tylko tyle. Tę drugą mogłabym oglądać w kółko.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już we wtorek o 11:30 w RMF Classic. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.
3: Do czego służy, a może nie służy, kij bambusowy? I jak szybko były górnik wspiął się w ucieczce przed tygrysem na drzewo? Dowiemy się z ostatniej części spotkania z Hajerem Mietkiem Bieńkiem.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: To już ostatnie dziś spotkanie z Hajerem w Himalajach. Od tego przebywania na wysokości Mietku może się zakręcić w głowie. Nawet choroby morskie można dostać tam wysoko. Falowanie zbóż.
2: W Himalajach rzadko

0: tym wspominam, ale napiłem się wody. Była to trasa, kiedy szedłem w kierunku Doliny Mustang. Wydawało mi się, że jeśli jesteś na wysokości prawie 6000 metrów, to ci nic nie grozi, jesteś bezpieczny. A się okazało, że nie do końca. Mając tabletki, mając filtr, mając wiedzę, ale byłem tak zmęczony, że wziąłem się, napiłem wody z takiego potoczka, który tam sobie płynął, wyciekał z lodowca. I od tego czasu zaczęły się moje kłopoty. Niepotrzebnie wtedy wróciłem do kraju, bo powinienem się leczyć w Nepalu albo w Indiach. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Wysłano mnie do szpitala płucnego pod Bielskiem. A i tam obudziłem się rano i powiedziano mi, że wycięto kawałek płuca. Dostałem malarii i dengi, więc to wszystko razem się skupiło. I zdałem sobie wtedy sprawę, że ta górę już nie za bardzo dla mnie, że powinienem odpuścić. Ale nie, na następną podróż to na pewno w góry. Nie należy się poddawać. Pewnie, że mógłbym powiedzieć, dobra, no to pas, no to siedzę w domu, nie siadam na Matyldę. Nie, tak nie będzie.
1: Matylda rower.
0: Matylda to jest moim rowerem, to jest moja miłość.
1: To na koniec naszej rozmowy szczypta Nepalu i Park Narodowy Bardia. Do czego nie służy kij bambusowy?
0: Właściwie to do czego służy? On pomaga. W jednym dniu obiecał mi młody chłopak, że zobaczy tygrysa na własne oczy.
1: I zobaczyłeś.
0: I zobaczyłem. Do tego służył ten kij, że w razie czego można było się tym kijem bronić, ale to nastąpiło...
1: Ale ty go nie użyłeś, tylko uciekłeś na drzewo.
0: Nie, uciekłem na drzewo i słuchajcie, byłem tak spanikowany. Pierwszy raz w życiu. Ja stoję na tym drzewie, płynie do mnie tygrys prosto na mnie i mnie się ręka trzęsie. Zdążyłem zrobić dwa zdjęcia i obydwa są takie poruszone, ale są moje. Na całe szczęście, nie, tak sobie popatrzał na mnie, ten tygrys powiedział, nie, gdzie tam, i popłynął w bok. Ale wrażenie to robi. Co innego, jak go widzisz w zoo, a co innego, jak go widzisz prawdziwie na wolności. Oto wtedy człowiek już inaczej się zachowuje.
1: Więcej opowieści w książce. Moim gościem Mieczysław Bieniek, śląski podróżnik, pisarz, były górnik, autor książki Hajer w Himalajach i siedmiu innych książkach, które zawsze noszą w tytule Hajer, czyli górnik. A wszystkie wydane są przez wydawnictwo Annapurna.
0: Zgadza się. Siedzenie w domu nie jest dobrą rzeczą i moją pasją jest, jak jestem na spotkaniach z emerytami, czy z uniwersytetem trzeciego wieku, czy gdzieś w szkołach. Moim zadaniem jest wyciągnąć tych wszystkich ludzi na ulicę. Nie siedźcie w domu.
1: Dziękuję ci, Mietku.
2: To była Jasna Strona Świata.

0: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10

0: promocji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Miała dokończyć dzieło bestsellerowej pisarki. Przez przypadek odkryła rękopis kryjący wstrząsającą spowiedź autorki. Dalej był już tylko coraz większy mrok. Nowy, intrygujący thriller na podstawie powieści Colleen Hoover. Verity. Coraz większy mrok. W kinach od 2 października.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Po reklamie.
10: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa, która przez najbliższe dwie godziny wybrzmi tak, jak to wy, nasi drodzy słuchacze, ją ułożyliście swoimi głosami. Pora na kolejne notowanie listy przebojów muzyki filmowej. Kłaniam się, Tytus Hołdys.
1: Dobry wieczór, Jadwiga Polus. Dokładnie tak przez cały tydzień na naszej stronie internetowej rmfclassic.pl mieliście szansę głosować na swoje ulubione utwory, ulubione tematy, ukochane piosenki. Dziś poznamy tego głosowania wyniki. A na początek może statystyki. Tytus, pomożesz.
0: Oczywiście. To 560. notowanie LPMF-u. Łącznie 12 awansów. W tym usłyszymy 3 powroty z poczekalni, jak i 8 spadków, co oznacza tylko jedno, droga Jadwigo.
1: No właśnie, że żaden z utworów nie pojawi się w tym samym miejscu, na tym samym miejscu, co oznacza także, że i na miejscu pierwszym nie usłyszymy tym razem muzyki Ennio Morricone do Cinema Paradiso. Na którym miejscu ten temat pojawi się? No to dobre pytanie.
0: I przyjdzie czas na odpowiedź na nie w takim razie. Nie zdradzamy tak ważnych informacji, przynajmniej na razie. Miejsce 20 od niego zaczynamy. To debiut w liście przebojów. Nowość, muzyka Ruperta Gregson-Williamsa do Gwiazdozbioru Psa w reżyserii Ridleya Scotta.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 20.

0: Poczekalni do notowania trafia dziś na początek muzyka Roberta Gregsona Williamsa do nowego filmu Ridleya Scotta, ekranizacji powieści Gwiazda, zbiór psa. No i tak samo z naszej poczekalni do tego wydania LPMF-u trafia ponownie muzyka Vangelisa do filmu Alexander. To temat Across the Mountains. Dziś wasze miejsce 19.
1: www.rmfclassic.pl. Pod tym adresem możecie głosować na swoich faworytów. Jedynie lojalnie uprzedzam, że już niebawem w poczekalni zajdą spore zmiany. Wiele utworów się z nami pożegna. Pojawią się za to nowe kompozycje. To będzie zarówno klasyka kina, jak i gorące premiery. Śledźcie proszę naszą stronę, aby być z tymi wszystkimi zmianami na bieżąco.
0: A ten utwór, który przed nami, to nowość od tego sezonu LPMF-u. Michael Giacchino, świetny kompozytor, wciąż bardzo gorące nazwisko, zdobywca Oscara za muzykę do animacji Odlot. Tutaj po raz kolejny oprowadza nas po świecie Petera Parkera. Nowy Spider-Man, całkiem nowy dzień i suita pod tym tytułem. Dziś wasze miejsce 18.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 18.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
1: Reklama.
2: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
3: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak.
2: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.

0: A też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
0: Po reklamie.

0: 560. wydanie listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Za nami już muzyka z filmów takich jak Gwiazdozbiór Psa, Aleksander, Spider-Man, Całkiem Nowy Dzień. Wybrzmiał także trzeci sezon serialu Biały Lotos. To było miejsce 17. A na miejscu 16 projekt Hail Mary, muzyka Daniela Pembertona, temat Maze, Maze, Maze, Life on Erit. Dla mnie jedna z najlepszych ścieżek filmowych tego roku, przynajmniej jak na razie, i liczę, że utwór ten jeszcze w LPMF-ie się odbije, że pojawi się ta muzyka w liście na lepszym miejscu. Trzymamy kciuki za tę pracę Daniela Pembertona.
1: Tak, ta ścieżka dźwiękowa udowadnia, że współczesna muzyka filmowa wciąż żyje, że ma się dobrze, że kolejni twórcy mają coś ciekawego i coś świeżego w tym właśnie świecie do opowiedzenia. Daniel Pemberton to tak naprawdę wyjątkowy głos w tym filmowym świecie. W jednym z wywiadów opowiadał tak: jedną z moich ulubionych rzeczy związanych z projektem Hail Mary jest to, że chociaż mamy tu do czynienia z wielką hollywoodzką produkcją, to najfajniejszy dźwięk, jaki udało mi się na potrzeby tej ścieżki nagrać, pochodził z niezwykle wręcz głośnego, a nawet skrzypiącego kranu mojego przyjaciela. Nagrałem ten dźwięk, jak opowiada dalej w wywiadzie. Później wrzuciłem do programu i samplowałem. W przypadku tego filmu zależało mi bowiem głównie na tym, aby ścieżka dźwiękowa nie brzmiała jak klasyczny soundtrack z filmów science fiction lat 70. Chciałem ją w jakiś dziwny sposób uwspółcześnić i stąd też ciągłe eksperymentowanie. Tak opowiadał Daniel Pemberton o pracy nad muzyką właśnie do tej produkcji.
0: Świetnie się słucha Daniela Pembertona i to zarówno jego tych wszystkich szalonych opowieści, tego jak podchodzi on jako artysta do pracy nad muzyką filmową, ale też tych finalnych efektów. Ta ścieżka dźwiękowa naprawdę zachwyca i coraz częściej wskazuje się tę muzykę, tę pracę Daniela Pembertona jako takiego faworyta nadciągającego do nas z każdym kolejnym tygodniem coraz bardziej sezonu oscarowego. Teraz jednak opuszczamy świat kina, przed nami świat gier wideo.
1: Z wielką przyjemnością dziś na miejscu 15 Bear McCreary i Hozier i utwór zatytułowany Blood Upon the Snow, i to jest muzyka z gry God of War Ragnarok.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 15.

0: Przed tygodniem miejsce 10, a dziś muzyka Joe Hisaishiego i temat z filmu Spirited Away w Krainie Bogów. Dzięki waszym głosom melduje się na 14. miejscu LPMF, a więc spadek.
1: I spadek zalicza również nasze dzisiejsze miejsce 13. Przed tygodniem muzyka Jamesa Hornera do Awatara była na miejscu 7. Pierwszy Awatar to wciąż najlepiej zarabiający film w historii. Na koncie tej produkcji 2 miliardy 923 miliony dolarów, ale lada dzień to się zmieni. Avengers Endgame, czyli Avengers Koniec Gry. Ta produkcja ponownie zawitała do kin na całym świecie. To oczywiście w związku ze zbliżającą się premierą kolejnych Avengersów i tytuł ten dogania Awatara. Różnica kilkunastu milionów dolarów. Zapewne jak teraz jesteśmy z wami, to spływają już te nowe wyniki i to właśnie Koniec Gry powolutku przejmuje ten jakże prestiżowy tytuł najbardziej dochodowego filmu w dziejach kina właśnie od Awatara Jamesa Camerona.
0: Czekamy zatem na nowych Avengersów. Muzyka z tej produkcji być może pojawi się w liście jako propozycja. Wyglądajcie. Nowości wkrótce na naszej stronie. Na razie króluje Awatar i James Horner i to jest wasze miejsce 13.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 13.

0: Przed tygodniem piosenka zatytułowana Lumière z gry Clair Obscur, Ekspedycja 33, pojawiła się w liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic na 8. miejscu. Dziś spadek tego utworu. To było wasze miejsce 12. rmfclassic.pl. Pod tym adresem możecie głosować na swoich faworytów. Wszystkie informacje związane z LPMF-em znajdziecie także pod tym samym adresem w zakładce lista.
1: A już niebawem pojawią się nowe propozycje, na które będziecie mogli oddawać swoje jakże cenne przecież głosy. Wśród takich propozycji być może pojawi się ten utwór, ten temat. To muzyka zdobywcy Oscara za ścieżkę dźwiękową do wojennego dramatu Na Zachodzie bez zmian. Tutaj również jego praca do produkcji o tematyce wojennej. Niebo nad Normandią. Historia oparta na faktach, w rolach głównych Andrew Scott i Brendan Fraser. Zaś muzyka, jak to w przypadku tego kompozytora, czyli Volkera Bertelmana, już stale bywa, bardzo udana. Posłuchajcie fragmentu jego ścieżki do tego właśnie filmu już teraz.
2: Posłuchaj kina w liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic.

0: Przed tygodniem miejsce 17. Dziś Abel Korzeniowski i jego jakże piękny, liryczny temat zatytułowany Stillness of the Mind pojawia się w tym 560. wydaniu LPMF-u na miejscu 11. No i umówmy się z Tytusem. Dedykujemy ten temat wszystkim, którzy toczą swoje prywatne bitwy każdego dnia. Trzymajcie się ciepło. A ja dodam, że Abel Korzeniowski obecnie pracuje nad muzyką do kolejnego dramatu w reżyserii Toma Forda. To film Cry the Heaven. Będzie ekranizacją powieści Unrise z roku 92. W obsadzie tej produkcji Colin Firth, Aaron Taylor Johnson, ale też Adele. No i to jest taka wspaniała wiadomość w swojej pierwszej filmowej roli.
1: Tak, i choć wszyscy liczyliśmy na premierę tego filmu jeszcze w tym roku, w końcu, jak sprawdziłem, zdjęcia skończyły się w marcu, to jednak tak się niestety nie wydarzy. Data premiery nie jest jeszcze znana. Ja bardzo trzymam kciuki za ten projekt. Jestem wielkim orędownikiem filmowej wrażliwości Toma Forda i też muzyki, jaką Abel Korzeniowski tworzy z myślą o jego produkcjach. Przecież to też Abel Korzeniowski odpowiadał za muzykę do Zwierząt Nocy. Świetne kino ze znakomitą obsadą i naprawdę fantastyczną oprawą muzyczną Abla Korzeniowskiego.
0: No właśnie, a już teraz otwieramy pierwszą dziesiątkę tego wydania. Listy to muzyka Johna Williamsa, Harry Potter i kamień filozoficzny temat Hedwigi. Niech zadzieje się magia. Głosujcie na rmfclassic.pl.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 10.

0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu /pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Final Encore. 20 lipca, Tauron Arena Kraków. Nie przegap koncertu Roda Stewarta. Bilety na livenation.pl. Poleca RMF Classic.
1: Po reklamie.
0: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 9.

0: To jest piękny powrót do pierwszej dziesiątki z 14 na 9 miejsce In Dreams Howarda Shora, czyli muzyka, która brzmi trochę jak wspomnienie Shire, tego sielskiego, spokojnego kraju zamieszkanego przez hobbitów gdzieś tam na północnym zachodzie Śródziemia i nieprzypadkowo Shore zbudował właśnie tę melodię z tematu hobbitów. Słowa napisała Fran Walsh, w filmie śpiewał ją chłopięcy sopran Edward Rose.
1: A drużyna Pierścienia właśnie obchodzi swoje 25-lecie. Rany, pamiętam seans, jakby to było wczoraj. I ta muzyka znowu żyje na wielkich scenach. Tak. Kilka dni temu zabrzmiała na żywo w Melbourne. 7 i 8 października będzie ją słychać w Sydney, a 11 października w Dublinie. Film na wielkim ekranie, około 100-osobowa orkiestra oraz połączone ze sobą chóry, w tym chór dziecięcy.
0: Tak, one mają niezwykły urok. Ja dodam jeszcze jedną taką świeżą wiadomość odnośnie Howarda Shora. 25 września ukazała się fortepianowa wersja Billy's Theme z filmu Infiltracja, która została przygotowana z okazji 20-lecia z kolei filmu Martina Scorsese.
1: Może ten temat powinien trafić do poczekalni?
0: Pomyślimy. Dajcie znać, lista@rmfclassic.pl.
1: A my idziemy dalej. Na 8 miejscu ponownie dziś Daniel Pemberton, tyle że w towarzystwie. I to jakim? Towarzystwie gitarzysty grupy Queen, Briana Maya. To ich Eternia z Władców Wszechświata.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 8.

0: Phil Collins napisał oryginał, ale Judith Hill zabrała In The Air Tonight w zupełnie inny świat. Jej wersję do Małych Ognisk wyprodukowali Isabella Summers i kompozytor Mark Isham, którzy zamiast kopiować jeden z tych najbardziej charakterystycznych przecież utworów lat 80. zbudowali w nim takie, powiedziałbym, chwilami nawet i mroczne filmowe napięcie.
1: No i bardzo się cieszę, że słuchacze LPMF-u najwyraźniej je polubili. To awans z 12 na 7 miejsce, a sama Judith Hill za kilka dni rusza w bardzo intensywną europejską trasę. 13 października wystąpi w Zurychu, później Berno, Włochy, potem Sztokholm i Jazz Festival, a potem na trasie Niemcy, Holandia. 30 października z kolei dwa koncerty w mediolańskim Blue Note.
0: Czekaj, bo zaczynam szukać biletów do Mediolanu. Naprawdę, wybrałbym się z wielką przyjemnością na jej koncert.
1: Ja również.
0: A teraz uruchomiamy nasz...
1: Mediolańskim Blue Note.
0: Czekaj, bo zaczynam szukać biletów do Mediolanu. Naprawdę, wybrałbym się z wielką przyjemnością na jej koncert.

0: chciałbym taką filiżankę kiedyś zgarnąć w końcu.
1: Dobrze,
0: a teraz, miejsce szóste. Wyruszamy w długą i pełną przygód podróż do domu. Ludwig Göransson i Chasing the Escaping Sun to Odyseja Christophera Nolana.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce szóste.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
1: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam

0: super pokój.
1: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
10: Po reklamie.

0: Zmiana na szczycie LPMF-u zaczyna się właśnie tutaj, w tym momencie. Jeszcze tydzień temu wasz numer jeden, dzisiaj miejsce piąte. Ennio Morricone i Cinema Paradiso. Ale historia tej muzyki jest niezwykła także dlatego, że zaczęła się jeszcze zanim powstały zdjęcia.
1: To prawda. Reżyser Giuseppe Tornatore wspominał, że już podczas pierwszego spotkania z Ennio Morricone w lutym 1988 roku poprosił kompozytora o to, aby ten zaczął pracę nad ścieżką jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć. Chciał, żeby muzyka miała takie same prawa jak scenariusz, żeby rodziła się razem z filmem. I film Cinema Paradiso rozpoczął też wieloletnią współpracę tej dwójki.
0: Tak, film i muzyka dostały tak także nowe życie, a to za sprawą programu Rai Kultura. W minionym miesiącu ta partytura ponownie otrzymała wielką scenę. Włoska orkiestra Rai przygotowała nuovo Cinema Paradiso w wersji filmowej z muzyką wykonywaną na żywo. No i właśnie przy tej okazji reżyser Giuseppe Tornatore zabrał ponownie głos, przypominając, że przecież sam kompozytor niemal zawsze umieszczał tę muzykę w czasie swoich koncertów.
1: To prawda, miałem kiedyś okazję usłyszeć maestro Ennio Morricone na żywo i oczywiście tej muzyki, tej ścieżki dźwiękowej zabraknąć nie mogło. A teraz przypominamy nasze pytanie konkursowe. Który utwór z dzisiejszego notowania, ale i nie tylko, chcielibyście najbardziej usłyszeć na żywo z orkiestrą i dlaczego? Piszcie na adres lista@rmfclassic.pl. Wyniki ogłosimy przed zakończeniem programu, a teraz czwórka i Hans Zimmer. Temat Time. Incepcja, spadek z podium.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce czwarte.

0: I mamy Hansa Zimmera na podium. F1 niczym topowy bolid robi mijankę, przesuwa się z czwartego na trzecie miejsce. A Zimmer jest dziś w sytuacji wyjątkowej, chociaż czy to jest wyjątkowa sytuacja, kiedy mówimy o twórczości Hansa Zimmera i o jego muzyce w liście przebojów?
1: No za właśnie.
0: Chwilę usłyszymy go po raz kolejny.
1: No i co ciekawe, muzyka z F1 już przekroczyła granicę kina. Zimmer jest właśnie w środku światowej trasy. Hans Zimmer Live, The Next Level. Koncertuje w Chinach, grał 30 września w Chengdu, 3 października, wczoraj dokładnie w Guangzhou, 7 będzie w Singapurze, a potem pojawi się z koncertami w Australii. I w aktualnym programie koncertów znalazło się również F1.
0: Chętnie bym to na żywo usłyszał. To jest w ogóle chyba jedno z największych wyzwań, pisanie muzyki do filmu o wyścigach. W końcu muzyka musi znaleźć własny puls, tak, budować napięcie, a jednocześnie no, nie konkurować z dźwiękiem bolidów na wyścigowym torze. W naszym odbiorze Hans Zimmer nie przekroczył tej linii i pozwolił poczuć nam smak Formuły 1.
1: Tak, ja to przynajmniej poczułam w trakcie tego seansu. Na to, że za kierownicą siedzący Brad Pitt jakoś całkowicie mnie to wciągnęło. No i zobaczcie, co dzieje się w naszym notowaniu. Cinema Paradiso spada z 1 na 5, Time z 3 na 4, za to F1 awansuje na podium, a na 2 miejscu potężny skok, bo z miejsca 6 John Powell i muzyka do filmu Jak wytresować smoka.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 2.

0: I to jest jeden z tych utworów, który wprawia nas w ruch z Tytusem w studiu i w Warszawie, i w Krakowie. Przed chwilą nowość z naszej poczekalni. I tę wersję Sweet Dreams Annie Lennox usłyszycie w serialu Wednesday. Nowość i warto po nią sięgnąć w kolejnym tygodniu. A z 6 na 2, przypomnę, John Powell i muzyka, która naprawdę nauczyła latać smoka. Przy scenie pierwszego lotu czkawki i szczerbatka Powell początkowo eksperymentował z ciężkimi gitarami, wyobraźcie sobie, wielkimi bębnami i bardzo prostą melodią. Potrzebował tematu, który jednocześnie opowie o tej przyjaźni, która się rodzi, no i da nam fizyczne takie poczucie lotu. Myślę, że to się bardzo udało, zresztą tak opowiadał w studio Kraft Recordings.
1: I właśnie dzisiaj, 4 października, Test Driving ma kolejne koncertowe wykonanie w Wielkiej Brytanii, a cały film Jak wytresować smoka z partyturą Powella graną na żywo zabrzmi 27 października w wykonaniu Orchestra of Opera North w Teatrze Wielkim Leeds. Dwa dni wcześniej Birmingham przypomni z kolei muzykę do części drugiej.
0: Tak, to są wiadomości dla naszych słuchaczy z zagranicy, bo wiemy, że tacy też są w tym gronie wieczorową porą. A zanim poznamy zwycięzcę, no to szybki bilans notowania numer 560. W sumie 12 awansów, w tym 3 wejścia z poczekalni i 8 spadków. Z listą, tym notowaniem żegnają się Dziewczyna z perłą, Sny o pociągach, Interstellar, a największy ruch w tej pierwszej dziesiątce wykonał wspomniany John Powell z 6 na 2, a dotychczasowy lider Cinema Paradiso spada na miejsce 5.
1: I nim dowiemy się, kto dzisiaj znalazł się na miejscu pierwszym, przyszła pora na rozwiązanie naszego dzisiejszego konkursu. Przypomnę pytanie, który utwór chcielibyście usłyszeć na żywo z orkiestrą i dlaczego? Oczywiście pytaliśmy o utwór filmowy. Nie ukrywam, te wasze maile z każdym kolejnym tygodniem są coraz piękniejsze, coraz ciekawsze. Trudno jest wybrać.
0: Oj, bardzo trudno.
1: Na przykład teraz czytam, to tylko taki cytat, że kiedy ktoś słucha muzyki Jerry'ego Goldsmitha ze Star Treka, to trzęsie się jak galareta. No to są przepiękne po prostu opisy
0: metafory
1: stanów emocjonalnych związanych z muzyką filmową. Ale trzeba wybrać, więc nie przedłużając, ja zacytuję pierwszego zwycięzcę dzisiejszego konkursu. Jest to pani Kasia, która napisała tak. Gdybym miała wybrać utwór z filmu, który mogłabym słuchać codziennie, to byłby to Howard Shore, The Council of Elrond. Słucham tego utworu przynajmniej 5 razy w tygodniu od 15 lat. Ten utwór to mój lek, to mój odlot, moja chwila, gdzie przenoszę się do raju i dosłownie nie mogę bez niego żyć. Czy to normalne? Czy trzeba to leczyć? Jeśli trzeba, to nie przyznam się do tej choroby specjalistom. Spokojnie, pani Kasiu, na pewno takich rzeczy się nie leczy, takie rzeczy się celebruje.
0: Nie zalecamy leczenia.
1: Słuchamy teraz, od już za jakiś czas będzie mogła pani słuchać tego utworu, pijąc pyszną kawę z filiżanki z logiem LPMF-u.
0: Tak, bardzo mnie to cieszę. Ja teraz mam jeszcze jedną nagrodę dla naszego słuchacza, pana Arkadiusza, którego przygoda z muzyką filmową zaczęła się ponad 4 dekady temu od muzyki Ennio Morricone. Jak napisał pan Arkadiusz, miałem tę przyjemność słuchać muzyki maestra na żywo i to była przygoda pełna wzruszeń, ale gdybym mógł, pisze pan Arkadiusz, sięgnąłbym nieco dalej do muzyki, która towarzyszyła mi już z obrazem i to było miasteczko Twin Peaks. Wciąż nieustannie wywołuje dziwne uczucie i zachwytu i jednocześnie niepokoju, uniesienia i czułości. A przecież to tylko nagranie. Nie wiem, co wydarzyłoby się na żywo, ale jak każda tajemnica pociąga. Prawda, prawda, panie Arkadiuszu, prawda, prawda. Pozdrawiamy również bardzo gorąco i gratulujemy drugiej filiżanki w dzisiejszym notowaniu. Wszystkim pozostałym Tytus, prawda, bardzo gorąco dziękujemy. Kolejna szansa za tydzień z laureatami. Pamiętajcie, skontaktujemy się mailowo w nadchodzącym tygodniu. No i pamiętajcie też, że od tego sezonu możecie posłuchać notowania jeszcze raz. W każdy poniedziałek w samo południe aktualizujemy notowanie w portalu rmfon.pl. Zanim numer jeden, będziemy was tu jeszcze podgrzewać, momencik, no to jeszcze z Tytusem przypomnimy o tym, że nadchodzi Dzień Muzyki Filmowej i będziemy świętować, mam nadzieję, także w gronie słuchaczy LPMF-u. Mamy dla was liczne propozycje programowe, o wszystkich bardzo szczegółowo piszemy na naszych kulturalnych stronach. No to co, teraz numer jeden, Tytus.
1: Tak, Hans Zimmer wraca na szczyt, co prawda z inną muzyką. Z drugiego na pierwsze miejsce Time of Quiet Between the Storms to druga część Dune'y. Czekamy na część trzecią.
0: Życzymy Wam bardzo ciepłego, dobrego końca weekendu i do usłyszenia za tydzień. Jadwiga Polus,
1: Tytus Hołdys, dobrej nocy.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce pierwsze.

0: reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
7: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy. Mały dystans.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku odwiedzimy Mazury Art Festival, zerknę do książki o historii muzyki, otworzymy też tydzień z nagrodami Nobla i sprawdzę, jaką muzykę filmową uwielbia Maria Dębska.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Klasyka, ale na luzie.

0: Był to utwór Isaaca Albenisa, na gitarze zagrała znakomita artystka Sharon Isbin. Zabrzmiał Asturias ze suity hiszpańskiej Albenisa. Tu RMF Classic, wieczorową porą mamy dla Was zawsze lekturę. I jest to lektura, która doczekała się po raz kolejny filmowej adaptacji. To pierwszy weekend z lalką w polskich kinach. My sięgamy po źródło tej adaptacji, a więc dzieło Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Wokulski rozerwał kopertę, lecz przez chwilę wahał się z odczytaniem. Serce zaczęło mu bić śpieszniej. Wszystko jedno, mruknął i zaczął. Mój kochany panie Stanisławie, dobrze widać, bawisz się, podobno nawet w Paryżu, kiedy zapominasz o swoich przyjaciołach. A grób świętej pamięci biednego stryja twego wciąż czeka na obiecany kamień. I ja także chciałabym poradzić się ciebie o budowę cukrowni, do której namawiają mnie na stare lata. Wstydź się, panie Stanisławie, a nade wszystko żałuj, że nie widzisz rumieńca na twarzy Beli, która w tej chwili jest u mnie i spiekła raczka, usłyszawszy, że piszę do ciebie. Kochane dziecko, mieszka u ciotki w sąsiedztwie i często mnie odwiedza. Domyślam się, że zrobiłeś jej jakąś dużą przykrość. Nie ociągaj się więc z przeprosinami i jak najrychlej przyjeżdżaj prosto do mnie. Bela zabawi tu jeszcze kilka dni i może uda mi się wyjednać ci przebaczenie. Wokulski zerwał się od stołu, otworzył okno i postawszy w nim chwilę, przeczytał drugi raz list prezesowej. Oczy zaiskrzyły mu się, na twarzy wystąpiły wypieki. Zadzwonił raz, drugi, trzeci. Wreszcie sam wybiegł na korytarz, wołając: garçon, hej, garçon! Do usług. Rachunek. Jaki? Cały rachunek za ostatnie 5 dni. Cały, nie rozumiesz? Czy zaraz? Zdziwił się garçon. Natychmiast i powóz na dworzec kolei północnej. Natychmiast. Od dnia wyjazdu do Paryża obroty handlu Wokulskiego znowu wzrosły i wzrastały z tygodnia na tydzień. Ruch towarów był tak wielki, że pan Ignacy na własną odpowiedzialność wynajął nowy skład, zgodził 8 subiekta i 2 ekspedytorów. Kiedy Wokulski skończył przeglądać księgi, na usilną prośbę Rzeckiego wziął się do nich w parę godzin po powrocie z Bahnhofu, pan Ignacy otworzył kasę ogniotrwałą i z uroczystą miną wydobył stamtąd list Suzina. Cóż to za ceremoniał? Zapytał ze śmiechem Wokulski. Korespondencje od Suzina muszą być szczególnie pilnowane, odparł Rzecki z naciskiem. Wokulski wzruszył ramionami i przeczytał list. Suzin proponował mu na zimowe miesiące nowy interes prawie tej samej doniosłości, co paryski. Cóż ty na to? Zapytał pana Ignacego, objaśniwszy, o co chodzi. Mój Stachu, odparł subjekt, spuszczając oczy. Tak ci ufam, że gdybyś nawet spalił miasto, jeszcze byłbym pewny, że zrobiłeś to w szlachetnym celu. Jesteś nieuleczony marzyciel, mój stary, westchnął Wokulski i przerwał rozmowę. Nie miał wątpliwości, że Ignacy znowu posądza go o jakieś polityczne knowania. Wstąpiwszy do swego mieszkania, Wokulski znalazł całą pakę biletów wizytowych i listów. Muszą zdrowe plotki krążyć o mnie, pomyślał, patrząc na stertę papierów. Na ulicy także, o ile miał czas zwracać uwagę, spostrzegł, że jest przedmiotem ogólnego zainteresowania. Mnóstwo osób kłaniało mu się, czasem zupełnie obcy wskazywali na niego, gdy przechodził. Byli jednakże i tacy, którzy z widoczną niechęcią odwracali od niego głowę.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skomponował muzykę do niezapomnianych filmów i seriali.
2: To były na tyle znaczące rzeczy, że A. bardzo melodyjne i B. funkcjonalne.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. W kultowych piosenkach i wspomnieniach przyjaciół z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: To był taki bardzo elegancki człowiek, też z tej innej jeszcze epoki. Teraz to już byłby panem blisko setki, ale muzyka pozostaje.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już jutro o 11.30 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Muzyka, która przynosi dobry humor.

Sprawdźmy, kto tu naprawdę rządzi. Wy czy moje ulubione soundtracki? Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Igor Herbut.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.
9: Operowa niedziela w RMF Classic. Do krainy śpiewu zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
10: Jowita Dziedzic-Golec, dobry wieczór, witam w operowej niedzieli RMF Classic. Zacznę trochę rocznicowo. 235 lat temu, 30 września 1791 roku, odbyła się prapremiera opery Wolfganga Amadeusza Mozarta Czarodziejski flet. A 2026 to w ogóle szczególny rok, jeśli chodzi o mozartowskie rocznice, bo przypadają dwie kluczowe i okrągłe rocznice związane bezpośrednio z życiem Wolfganga Amadeusza. 270. rocznica urodzin, bo słynny kompozytor urodził się, przypomnę, 27 stycznia 1756 roku w Salzburgu, i 235. rocznica śmierci. Zmarł 5 grudnia 1791 roku w Wiedniu. Poezja w operze musi być bezwzględnie posłuszną córką muzyki, napisał w liście do swojego ojca Leopolda 25-letni Mozart. Skomponował ponad 20 oper, wśród których znaleźć możemy takie tytuły jak Wesele Figara, Don Giovanni, Czarodziejski flet, opera, od której dziś zresztą zaczęłam. To ostatnia skomponowana przez niego i wystawiona niedługo przed śmiercią, uchodzi za najważniejszą. Wystawiana jest na najsłynniejszych scenach. W 2006 roku została też zekranizowana. Pokusił się o to świetny aktor i reżyser Kenneth Branagh. Brytyjski twórca przeniósł akcję w czasy I wojny światowej. Bardzo ciekawa ekranizacja, polecam. Na nasze dzisiejsze wspólne słuchanie nie wybrałam jednak tym razem Czarodziejskiego fletu, a jeszcze inną operę Mozarta, którą bardzo lubię. I tak się też składa, że jubileuszowy 20. sezon transmisji na żywo w kinach z Met rozpoczął się wczoraj od Così Van Tutte, a to właśnie nagranie z fragmentami tej mozartowskiej opery dziś przyniosłam do studia. Inscenizacja transmitowana z Met przenosi akcję opery na Coney Island lat 50. XX wieku, przywołując atmosferę słynnego nowojorskiego parku rozrywki. W tej pełnej rozmachu inscenizacji obok solistów pojawili się też prawdziwi artyści cyrkowi. Połykacze ognia, siłacze, zaklinacze węży, więc było bardzo barwnie i ciekawie, ale muzyka Mozarta zawsze broni się sama, więc również bez tych wszystkich fajerwerków wysłuchanie jej sprawi zapewne każdemu dużą przyjemność. Nagranie, na które zdecydowałam się tym razem, choć w naszej płytotece RMF Classic nagrań Così Van Tutte mamy naprawdę wiele, wybrałam z powodu Simone Kermes, doskonałej niemieckiej sopranistki, którą bardzo lubię i cenię i chętnie wracam do nagrań z jej udziałem, więc dlatego akurat to. Dzieło Wolfganga Wolfganga Amadeusza, którego prapremiera odbyła się w 1790 roku w Wiedniu, inspirowane było rzekomo prawdziwym skandalem obyczajowym, którym żył ówczesny Paryż. I od samego początku operze Così van tutte towarzyszyły kontrowersje, które wzbudzała jej frywolność, niemoralność i, jakby to nazwać, antykobieca wymowa. Così van tutte to ostatnia opera buffa, czyli opera komiczna Mozarta. Pierwszą, Niewinną skromnisię, przypomnę, napisał mając zaledwie 11 lat. Così van tutte zostało zamówione przez cesarza Józefa II, a libretto napisał Lorenzo da Ponte. Mozart skomponował tę operę błyskawicznie, ale to akurat w jego przypadku nie jest jakimś zaskoczeniem. Odniosła dosyć spory sukces i właściwie do dzisiaj święci triumfy. Nie posłuchamy tym razem muzyki Mozarta w całości, tylko tych najsmaczniejszych, wybranych kąsków, ale jestem pewna, że ten wybór zachęci do zapoznania się z całą operą. A w obsadzie, obok wspomnianej Simone Kermes, Malena Ernman, Christopher Maltman, Anna Kasjan i Konstantin Wolf. Gra Muzyka Eterna dyryguje Teodor Karensis, a wszystkie szczegóły tego albumu oczywiście na naszej stronie internetowej w zakładce Operowa Niedziela. Proszę zaglądnąć, a teraz zamknąć oczy i wsłuchać się w muzykę Mozarta.

Ameriku-s. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś za

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyka spotyka niezwykły kadr. Powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Iwona Pawlowicz. Obejrzymy razem aż dwie sceny taneczne. Pierwsza to finałowa scena z filmu Dirty Dancing. Kultowa, choć nie moja. I powiem wam dlaczego. A druga, mojej ukochanej nie zdradzę. Zobaczcie i posłuchajcie sami. Powiem tylko tyle. Tę drugą mogłabym oglądać w kółko.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już we wtorek o 11:30 w RMF Classic. Cała rozmowa jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku odwiedzimy Mazury Art Festival, zerknę do książki o historii muzyki, otworzymy też tydzień z nagrodami Nobla i sprawdzę, jaką muzykę filmową uwielbia Maria Dębska.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w

0: Kultury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
1: Na groźne czasy.
2: Groźna literatura.
1: 5 tytułów, które straszą.
0: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.

Przed nami utwór nominowany do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gamy i dramy w RMF Classic. W najbliższym programie
2: opowiem wam o metodach pracy kilku panów, o tym jak Offenbach komponował w pędzącym powozie, Gluck przy klawesynie ustawionym na łące i o tym jak Ryszard Strauss spisywał nuty pod dyktando żony.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki. Gamy i dramy. Jutro od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Alek zrobił zdziwioną minę.
2: Chyba pobyt w areszcie ci zaszkodził, Maksiu.
1: No a parsknął znacząco, ale nawet nie spojrzał na brata. Obawiał się, że kiedy zobaczy te kłamliwe oczka, nie zdoła się powstrzymać i po prostu go uderzy. Wolał tego uniknąć, bo nie miał ochoty wracać do baki. Przyspieszył kroku i skierował się na przystanek.
2: Czekaj, podrzucę cię!
1: Krzyknął za nim Alek. Był wielce zadowolony z przebiegu wydarzeń i Noah westchnął zniechęcony, bo wiedział, że Alek będzie teraz zgrywał kochającego braciszka. Bez łaski. Wyburczał. Ruszył do pierwszego autobusu, który podjechał. Wskoczył do niego, nie sprawdzając, dokąd jedzie. Bardzo starał się nie patrzeć w stronę parkingu, na którym wciąż stało Porsche Alka. Wiedział, że musi zachować spokój i nie wolno mu zrobić niczego głupiego. Trasa autobusu nic go nie obchodziła. Już na następnym przystanku wysiadł, wezwał Ubera i zamówił kurs do swojego mieszkania. Strażnik w recepcji powitał go szerokim uśmiechem, jakby Noah wrócił z egzotycznych wakacji, a nie przymusowych wczasów na dołku w komendzie, o czym trąbiły wszystkie stacje telewizyjne i internet.
2: Ma pan gościa?
1: Zameldował i tak obrócił książkę Wejść do budynku, żeby Noah mógł odczytać nazwisko Leny Silewicz w jednej z ostatnich rubryk. Ile razy przychodziła? Zainteresował się Noah, przesuwając po blacie banknot 50-złotowy, ale strażnik zwrócił mu go z szerokim uśmiechem, co Noah upewniło, że jego brat dał mu znacznie więcej za szpiegowanie. Podcaster patrzył, jak ochroniarz przykłada strony i wskazuje nazwiska osób, które odwiedziły jego mieszkanie. Lena była tylko raz, w dniu, kiedy poprosił ją o odłączenie urządzeń z chmury. Za to jego brat wpadał codziennie. Rozwścieczyło go to, chociaż zdawał sobie sprawę, że Alek ma klucze. Apartament został zakupiony na jedną z firm Gubernatisów. No a nie miał więc do niego żadnych praw. Nie spodziewał się jednak, że brat posunie się do takiego złamania etykiety. Gdyby ich matka żyła, nigdy by sobie na to nie pozwolił. Nawet siostra uprzedzała wcześniej, jeśli chciała odwiedzić Noah. Podziękował strażnikowi skinieniem. Skierował się do windy, a w głowie układał, co powie policjantce, kiedy ją zobaczy. Nie umawiali się na spotkanie, ale musiała wiedzieć, że dziś go wypuszczają i nieprzypadkowo się tam pojawiła. Otworzyła mu zarumieniona i z błyszczącymi oczami. Na głowie miała burzę rudych loków. Skrzywił się z niechęcią, bo wolał ją w tych miodowych, prostych i długich, w których widział ją na konferencji prasowej. Zdrową ręką nerwowo odgarniała z twarzy pomarańczowe fale i domyślił się, że dyskretnie sprawdza, czy peruka znajduje się we właściwym miejscu. Była ubrana w biały t-shirt i luźne dżinsy rozkloszowane na dole. Stopy miała bose, więc od razu zauważył, że paznokcie pomalowała na czerwono. Jej złote, płaskie sandałki stały przy drzwiach.
2: Pomyślał, że jak na nią jest nadzwyczaj wystrojona. Czyżby dla niego tak się wyszykowała?
1: Strasznie długo cię trzymali, powiedziała zamiast powitania. Już myślałam, że coś poszło nie tak.
2: Hej.
1: Pochylił się i cmoknął ją w policzek. Dotknął jej ramienia i poczuł, że się spięła. Mimo tego nie wypuszczał jej z objęć. Od zapachu kwiatów aż zakręciło mu się w głowie.
2: Nie spodziewałem się tutaj ciebie, skłamał.
1: Naprawdę? Zdziwiła się i odsunęła wreszcie na bezpieczną odległość. Sądziłam, że jak wyjdziesz, zechcesz ze mną porozmawiać.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.